SK2. SK2. Biała Podlaska.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Bo to nie jest, mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, to się czuje lub wie. My jesteśmy w finale, ja cię stąd nie wywalę. Jeśli chciałabyś dalej, ja nie będę na nie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

zdania, dworek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Tańca, Fundacja Wytwórnia Talentu.
1: Jest zainteresowanie i w tym roku widzę coraz większe zainteresowanie. Teraz mamy sezon żniwa tak naprawdę i coraz więcej par odzywa się do nas, żeby zająć się przygotowaniem tego wyjątkowego pierwszego tańca.
2: Czyli jednak branża ślubna dobrze się ma.
1: W tym zakresie tak, nie wiem jak w innym zakresie, wiem, że jest to droga impreza, bo ja rozmawiam z parami. Na pewno większość par teraz decyduje się na takie bardziej kameralne, mniejsze imprezy ze względu na koszty.
2: Ale za to pierwszy taniec jest.
1: Pierwszy taniec jest i tu cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem, wręcz czasami jest brak miejsc.
2: Co najchętniej młode pary wybierają do nauki tańca? To tango jakieś, może rumba, nie wiem, cha-cha, cokolwiek.
1: Jeśli chodzi o sezon tegoroczny, to powiem jeszcze, takiej różnorodności nie było. W tym roku jest dosłownie wszystko, zaczynając od tanga, od jakiegoś tańca użytkowego. Są typowe walce wiedeńskie połączone z walcem angielskim. Mam również bachatę, mam rock'n'rolla, po prostu jest wszystko. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest i dla mnie ciekawe. Każdy ma inną choreografię, zupełnie inną. One są niepowtarzalne.
2: No właśnie o to miałem zapytać, czy dla każdego indywidualnie jest opracowywana choreografia?
1: Tak, dla każdego jest indywidualnie opracowywana choreografia. Pary młode dają propozycje swojej muzyki. Ja tego nie zmieniam, bo to jest ich wyjątkowy dzień. Może ta muzyka się kojarzy z czymś. My jesteśmy w stanie zrobić wszystko i do wszystkiego dopasować muzykę. Ja jak słyszę, o, tutaj mogę dodać, nie wiem, trochę foxtrota, tu wiem, że już mogę zatańczyć kawałek walca wiedeńskiego czy angielskiego, czy właśnie pójść w temat szalone, bo też takie pary są. Czasami skaczemy, podskakujemy, a czasami jest to bardzo, bardzo spokojne i bardzo wyciszone.
2: Średnio ile taka młoda para potrzebuje czasu na to, żeby się nauczyć tego pierwszego tańca?
1: W zależności czego oczekują, jak ma to być skomplikowane, no i też zależy od predyspozycji par, tak? Bo one najczęściej przychodzą na pierwsze spotkanie, to najczęściej panowie, nie umiem tańczyć. I to jest już podstawa. Ja się zawsze uśmiecham i po tym, co mnie bardzo cieszy, to, że jednak w każdym potrafię coś wydobyć. Wiele par wraca już na stałe zajęcia i uczą się tańca i to mnie bardzo cieszy, ja to uwielbiam. Uwielbiam rozpalać pasję. I to tak działa, natomiast...
2: Czyli często jest tak, że po już tej nauce młody mówi: o rany, ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię, tak?
1: Tak, to jest bardzo częste zjawisko i już znaleźliśmy tutaj wiele takich perełek tanecznych i oni sami są w szoku, że tak potrafią. A jeśli chodzi o naukę w ogóle, ułożenie choreografii i takie wypracowanie w miarę, to jest od 7 do 10 lekcji, to w zupełności wystarczy.
2: Z czystej ciekawości zapytam, czy w momencie, kiedy taka młoda para skosztuje tego pierwszego tańca, to czy później decyduje się na dłuższą szkołę tańca, czyli już uczenie się kolejnych innych tańców?
1: Tak, właśnie o tym wspomniałam wcześniej. To, co mnie bardzo cieszy, potrafimy tak wkręcić, za przeproszeniem, te pary, ja to lubię robić bardzo, że wiele do nas wraca i uczestniczą w zajęciach takich na stałe, zaprzyjaźniają się, to są super ludzie, ja sama się do nich bardzo przyzwyczajam. Zapraszamy się, są jakieś imprezy już później wspólne nasze, czy to z tymi parami, więc tak, wracają.
2: Co najwięcej trudności sprawia podczas tych pierwszych lekcji tańca?
1: Stres. Oni przychodzą, na początku są tak zestresowani, szczególnie jak wspominałam, panowie, myślą, że nie potrafią tańczyć. Są tacy, faktycznie, są pary takie, które no, nie chodzą nawet na jakieś imprezy, nie tańczą, jak chodzą, po prostu nie lubią tego. Więc tutaj robimy bardziej spokojny taniec, może bardziej na zasadzie tańca użytkowego. Nie ma tutaj skomplikowanych figur. Jeśli pary, osoby, które nie tańczą w ogóle, no to takie kroki też sprawiają, nawet proste, mogą sprawiać im trudność, ponieważ no to jest kwestia koordynacji, zgrania. Myślę, że tutaj czasami rytm, ale to też wszystko jest do wypracowania.
2: W momencie, kiedy ktoś ma trudności, to chyba najlepsza metoda – taniec chodzony.
1: Taniec chodzony jak najbardziej też taki posiadamy. Każda choreografia, i też wszystkim parom tłumaczę, nie będzie zrobiona w ten, chociaż ja mam ambicje, nie powiem, bo lubię, żeby to wyglądało naprawdę unikatowo i już tutaj krążą takie pozytywne plotki, że tutaj naprawdę wymyślamy. Ja sama kocham taniec i lubię to przekazywać dalej. I te choreografie są naprawdę bardzo ciekawe, nie są takie oklepane, nie są ściągnięte, broń Boże, z internetu, bo to jest dzień wyjątkowy dla dla każdej z par. No i musi być dopasowany pod te właśnie predyspozycje, oczekiwania pary młodej.
2: A zdarzają się takie pary, które jednak wolą ekstremalne wyzwania i chcą takie figury, które no już ocierają się o gimnastykę artystyczną?
1: Mamy takie pary. Mamy takie pary, ich mam dwie takie i mam dwie takie bardzo szalone choreografie. To jest związane z rock'n'rollem, ale naprawdę fruwają. I to są pary, które nie tańczyły nigdy wcześniej, nie chodziły na żadne lekcje tańca. I tutaj mamy również elementy jive'a, rock'n'rolla i te figury takie bardzo ekstremalne.
2: To nigdy nie chodziły, to rozumiem, że zdają sobie sprawę z ryzyka.
1: Ale radzimy sobie. Jest bardzo dobrze. No możemy nawet używać materacy, jeśli jest taka potrzeba, bo takie posiadamy, ale nie było takiej potrzeby.
2: Siatki zabezpieczające, pasy asekurujące.
1: Też posiadamy, nie ma problemu, jeśli będzie taka potrzeba, wszystko znajdziemy. Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki. O.
2: Czy jest taki taniec, który najczęściej pary wybierają?
1: No najczęściej najwięcej. Tak, to wszystko się opiera przede wszystkim jednak na tym tradycyjnym walcu wiedeńskim, troszkę użytkowym, bo pary nieprofesjonalne też nie będą się kręciły i tańczyły tak jak pary, które robią to na co dzień i uczą się tego tańca. Więc przede wszystkim walc wiedeński, jakieś elementy spokojne dodajemy. To przeważa. Mniej jest tego szaleństwa, ale też tango, co mnie cieszy, ja bardzo lubię.
2: Czyli można uznać, że tak naprawdę ten walc jest takim najprostszym tańcem.
1: Tak, walc jest najprostszym i takim przodującym, królującym w tych tańcach pierwszych.
2: Zdarzają się też takie trochę wariackie choreografie, gdzie ta zmienność w tańcu jest taka, że bez przerwy goście na przykład jak widzą taki taniec, są zaskakiwani nowymi, innymi, takimi szalonymi pozami.
1: Tak, też mam trzy takie choreografie w tym momencie. Są szalone pozy, jest wielorakość w ogóle styli tanecznych. Różne tańce są w tej jednej choreografii zawarte. Jest bieganie, jest skakanie, jest podrzucanie, jest fruwanie, po prostu wszystko jest i to jest tak cudowne. Teraz jesteśmy na etapie właśnie dopieszczania, w sensie dokończenia, nie wiem, wykończenia paluszka, spojrzenia i tego typu rzeczy. Natomiast efekt finalny będzie piękny i na pewno będziemy to na naszych socjalach wrzucać, żeby inni mogli zobaczyć, co można zrobić, bo oni też nie byli świadomi. Myśleli, że to będzie takie, jak to pan młody powiedział, takie tani. Natomiast jesteśmy bardzo zaskoczeni, ja też z efektu.
2: Czyli taniec tak szalony, że młoda para tak naprawdę po tym pierwszym tańcu już więcej nie tańczy.
1: Tańczy. Na pewno zatańczy. Rozważają teraz inne ubranie na ten pierwszy taniec, żeby było wygodniej. No i ładnie wyglądać, potem przebrać się z powrotem w te swoje piękne stroje ślubne.
2: Wydaje mi się, że w takim dynamicznym tańcu to trochę kardio można sobie zrobić.
1: Można, to jest wspaniała gimnastyka, oczywiście, jak najbardziej. Do tego ja też zachęcam i zawsze promuję taniec jako formę sportu.
2: Zdarza się, że ktoś zasłabnie?
1: Nie, nie było takiej sytuacji.
2: Całe szczęście.
1: Całe szczęście, ale tutaj też zareagujemy odpowiednio, mamy odpowiednie narzędzia, więc poradzimy.
2: W razie czego tutaj taki bardzo napakowany pan czeka, żeby ewentualnie pierwszej pomocy udzielić.
1: Nie, nie czeka. Nie mamy tutaj takiego pana, ale jeśli będzie potrzeba, to poradzimy sobie. Nie, no oczywiście żartuję. Są przerwy, oczywiście pijemy, nawadniamy się, żeby tutaj każdy był zadowolony. Natomiast najczęściej jest tak, że z godziny, bo takie przewidujemy czas jednej lekcji, tak robi się półtorej i dwie. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby skończyć na czas.
2: W zasadzie taka nauka tańca poprawia kondycję, prawda?
1: Poprawia kondycję, poprawia humor. Ja uwielbiam patrzeć na te pary, zbliża je na pewno, bo szczególnie te pary, które nie tańczą, one mają taką frajdę, jak już coś zaczyna wychodzić i zdarza się też, no jak to w życiu codziennym, że widać, że gdzieś są po sprzeczce jakieś, tutaj wszystko ucieka, odchodzi, wychodzą w świetnym humorze. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś był niezadowolony.
2: Czy to jest tajemnicą, ile takich par w skali roku udaje się pani przeszkolić?
1: W skali roku będzie mi ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie rejestruję. Powiem teraz, ile mam na ten moment. To są pary, które teraz w maju, dwie będą brały ślub. Potem czerwiec, więc tak to już idzie sukcesywnie do września, do października mam teraz kursantów. W tym momencie w jednym czasie prowadzę około 20 par.
2: To sporo.
1: Sporo. Sporo i zaczyna się kalendarz naprawdę zapychać, zapełniać. Nawet niektóre już przychodzą rano, bo tu mam więcej czasu jeszcze do zagospodarowania.
2: A czy tutaj działa też taka metoda pantoflowa, że jak ktoś zobaczy parę, którą pani wyszkoliła, to przychodzą goście, którzy byli na tym weselu, widzieli jak ta młoda para tańczyła, a też zamierzają się pobrać, więc przychodzą takie? Działa ta metoda pantoflowa?
1: Działa metoda przekazywania dobrych informacji i często mam te pary z poleceń, jak najbardziej. Albo że widziały, albo ktoś polecił.
2: Nagle okazuje się, że z jednego wesela 10 par pani ma.
1: To jest super sprawa. Ja bardzo lubię pracę z parami młodymi, bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż to, co robię na co dzień. Pracuję z tańcem towarzyskim sportowym. To jest zupełnie inna filozofia. Ogromna przyjemność, bo ja mam też bardzo dużą satysfakcję, jak widzę, jak to pięknie wygląda i ktoś się cieszy z tego. Jest to dla nich wyjątkowy moment, bo tak, to jest tworzenie historii tak naprawdę ich miłosnej.
2: Żeby taką choreografię stworzyć do pierwszego tańca, to rozumiem, że też trzeba gdzieś szukać takiej inspiracji. Gdzie pani szuka inspiracji?
1: Ja wiem, czy inspiracji, jak słyszę muzykę, no sama jestem po tańcu, tak, zawodowym, towarzyskim, więc myślę, że jest mi o tyle łatwiej, że słyszę muzykę i jakieś tam akcenty, tu wiem, że coś się zaczyna fajnego, trzeba zrobić jakieś uniesienie, jakąś figurę. Nie, to przychodzi samo, tylko że mam problem, jeśli ktoś mnie słyszy, jakiś pan tańczący, to zapraszam tutaj do pomocy, do tworzenia tych choreografii, bo ze mnie się śmieją, tutaj muszę często postawić wieszak na przykład, jakieś ręce dorobić i sobie tak się obracam i pomagam w ten sposób. Nie, no żartuję, ale nie wzoruję się, bo tak jak mówiłam, każdy taniec ma być inny. Przychodzą pary, którym się podoba jakiś taniec z internetu, pokazują, no mogę mniej więcej popatrzeć, zobaczyć, o co im chodzi, bardziej chodzi o jakieś figury, unoszenia, więc wtedy też staram się to wykorzystać, no bo one o to prosiły. Natomiast całość nigdy się nie powiela. Nie ma opcji takiej.
2: Czyli nawet jeśli muzyka jest, to rozumiem, że ta muzyka pobudza na tyle wyobraźnię, że gdzieś tam ten obraz tego tańca tworzy się w głowie.
1: Tworzy się w głowie, tworzy się w nogach. Często muszę sobie zapisać od razu, bo potem nie pamiętam, co chciałam. Nagrywamy za każdym razem, bo to nie sposób naprawdę zapamiętać każdą choreografię. Nie tworzę jej od razu całej, bo nie wiem, czy to będzie akurat element taki, który będzie się parze podobał, czy to jest ten kierunek, którym chcą, żebyśmy szli, więc zawsze przygotowuję kawałek tej choreografii na dane zajęcia. I potem albo idziemy dalej, albo modyfikujemy i tak działam.
2: Monika Popielewicz, instruktorka tańca i towarzyskiego, i takiego solowego też?
1: Solowego też, bo teraz nasz taniec towarzyski przestał być tańcem towarzyskim. Wzywam chłopców do tańca i rodziców zachęcam do zapisywania chłopaków na tego typu sport. To jest sport. Teraz jest więcej solistek, więc możemy to nazwać tańcem solowym jak najbardziej. Widać to również w Polsce całej, na turniejach więcej mamy tańczących kobietek.
2: A rozmawialiśmy o pierwszym tańcu, na który bardzo dużo młodych par decyduje się.
1: Są 5, zapraszamy. Drodzy Państwo, też tutaj jest możliwość, już chodzą parę i sobie trenują, bo mamy takie możliwości w ramach tego. W ogóle jak wygląda opieka? Opiekujemy się parą, dobieramy tą choreografię, uczymy, tworzymy, dajemy przestrzeń do własnych treningów. Pary mogą przyjść i sobie ćwiczyć same tutaj. Co jeszcze? Zawsze jadę z parą na salę, gdzie ma się odbyć ten pierwszy taniec, bo trzeba ustawić kierunki. To jest zupełnie inaczej niż na sali tanecznej. Wtedy wiemy, gdzie są goście, czasami trzeba coś zmienić, ustawić, więc tutaj też jest opieka z mojej strony.
2: Czyli bardzo dużo szczegółów trzeba się dowiedzieć, co, gdzie i jak to ma wyglądać i wtedy łatwiej jest do danej pary dobrać odpowiedni taniec.
1: Tak, no przede wszystkim trzeba wiedzieć, jaka jest sukienka, bo co z tego, że my sobie zrobimy jakieś choreografię, okazuje się, że jest piękny, długi tren, nie można, albo jakieś fiszbiny i często nie można zrobić różnych innych figur, więc to jest pierwsze pytanie. Jaka jest sukienka?
2: Czyli jednak suknia ślubna zalecana taka, aby nie ograniczała naszych ruchów.
1: Tak, dokładnie. Ma być prosta, ładna, zwiewna.
2: Skromna.
1: Skromna. Nie, żartuję. Wszystko się da.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
3: Kurs pierwszego tańca pozwala nauczyć się choreografii, ale też nabrać pewności siebie, wypracować swobodę ruchów i sprawić, że staje się on wyjątkowym wspomnieniem. Szkoły tańca podkreślają, że takie lekcje cieszą się stałym zainteresowaniem. Asertywność to dla niektórych Bialczan sztuka bycia odważnym w każdej sytuacji, a dla innych umiejętność, której cały czas powinniśmy się uczyć i ją doskonalić.
2: Podobno asertywność jest bardzo w życiu potrzebna. Jak tej asertywności uczyć się?
4: Sylwia Lewczuk, psycholog, trenerka języka ruchu i świadomej pracy z ciałem. Jak się uczyć asertywności? To, czy jest ważna? Uważam, że jest niezbędna. Jest nieodłącznym elementem poczucia własnej wartości asertywność. Jeżeli jesteśmy asertywni, to szanujemy siebie i szanujemy rozmówcę, czy też tą drugą osobę, z którą mamy interakcję w danym momencie. Asertywność to jest respektowanie granic swoich i pilnowanie ich oraz granic innych ludzi, więc uważam, że to jest coś bardzo, bardzo potrzebnego, a często asertywność jest postrzegana tak stereotypowo społecznie jako coś agresywnego, czy wręcz w cudzysłowie tu powiem chamskiego, bo dużo osób nie jest gotowych na asertywny komunikat albo na prawdę, na usłyszenie prawdy. Jak się tego uczyć? Jest to tak naprawdę forma komunikacji i możemy wyróżnić takie trzy podstawowe formy komunikacji, tak dla rozróżnienia, żeby tutaj słuchaczom było łatwiej to rozpoznać. Jest komunikacja pasywna, czyli dotycząca osób, które są uległe, kosztem siebie będą dawały innym jakoś tam forsować swoje zdanie. To są te osoby często wycofane, więc też zwróćmy na nie uwagę, pomóżmy tym osobom. Ja na przykład, jak rozpoznaję taką osobę pasywną, to staram się zrobić więcej miejsca wręcz takiej osobie. Drugi sposób komunikacji to jest styl taki agresywny, czyli taki, ja tu mam rację, a wy wszyscy to nie wiecie w ogóle, o co chodzi w tym świecie. Moje jest okej, twoje nie jest okej, czyli tutaj ta osoba będzie agresywna, starała się wszystko na swoją korzyść gdzieś tam przeistoczyć i tak jakby do swojego wiaderka wszystko wrzucić kosztem tej drugiej osoby.
2: Ta granica pomiędzy asertywnością a brakiem wychowania?
4: No tutaj na pewno asertywność to nie jest taka czysta asertywność piękna, to jest po prostu bardzo ładne komunikowanie się z poszanowaniem obu stron. W związku z tym te roszczeniowe dzisiejsze niektóre wypowiedzi, ale ja mam prawo, ale ja mam prawo i no tak, masz prawo, ale też zwróć uwagę, jeżeli komunikaty niewerbalne, czyli ton twojego głosu, postawa twojego ciała są takie, że no jednak zabierasz przestrzeń tej drugiej osobie, no to nie jest to w porządku, prawda? I jeżeli chodzi o tą asertywność taką czystą, to jest taka umiejętność wyrażania własnego zdania, własnych uczuć, postaw w sposób otwarty, w granicach nienaruszających praw ani psychicznego terytorium innych osób oraz swojego własnego. Więc tutaj się posłużyłam już taką trochę bardziej definicją, żeby to pokazać, w jaki sposób to powinno wyglądać. Tak jakbym miała przedstawić jakiś przykład, to taka jest umiejętność wyrażania siebie, że na przykład mamy, załóżmy, jakiś konflikt, powiedzmy, w pracy, tak? Bo to taki lżejszy grunt do rozważenia. I na przykład ktoś skrytykował mnie w jakiś sposób, załóżmy. Zrobiłaś to zbyt wolno i źle, czy ty jesteś głupia? I ja na przykład odnoszę się do tego i na przykład mówię, słuchaj, być może zrobiłam to za wolno i źle, to wytłumacz mi, jak to zrobić dobrze, ale nie zgadzam się z twoją oceną na mój temat, że jestem głupia, nie pozwalam ci na swój temat tak mówić. To jest asertywność, tak? Stawiam granice, przyjmuję krytykę na przykład, prawda? I chcę zobaczyć, co ta osoba widzi w tych moich działaniach niewłaściwego, chcę się dowiedzieć, o czym to jest. Jednocześnie nie obrażam tej osoby, prawda? No bo ta osoba troszeczkę mnie brzydko oceniła, mówiąc o mnie, że jestem głupia. I ja po prostu wyrażam swój sprzeciw wobec tego i wobec tego, że ja nie pozwalam na siebie w ten sposób mówić i nie zgadzam się z tą niesprawiedliwą oceną. To jest taki przykład. Ten pełen szacunek w obie strony, że ja mam prawo i szacunek do siebie, więc wyrażam to, co czuję w danej sytuacji i mówię wprost swojemu rozmówcy po prostu, jak ja się do tego mam, ale też chcę wysłuchać tej drugiej strony. Czyli pytam o to, jak ta osoba w tej sprawie się ze mną ma i jakie jest zdanie jej na jej temat czy jego. To jest ten właśnie szacunek dla obu stron. Czyli ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. Mi zależy na tym, żeby się z tobą dogadać. Zależy mi na tym, żebyśmy oboje byli wygrani, żebym ja tu swoje, prawda, mogła ugrać i ty, żebyś mógł swoje tutaj też zamanifestować. Więc myślę, że to jest taki, warto o tym mówić, że asertywność jest właśnie z takim dużym szacunkiem w obie strony. Wysłuchujemy się nawzajem, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, bo my często nie słyszymy, co mówi druga osoba, tylko to, co chcielibyśmy usłyszeć i tak jakby forsujemy daną rozmowę i daną wypowiedź, żeby to wyszło na nasze, a tu nie, tu chodzi o takie naprawdę z szacunkiem aktywne słuchanie drugiej osoby. osoby i też oczywiście siebie, słuchanie, co we mnie wybrzmiewa w związku z daną jakąś sytuacją.
2: Ale to wyćwiczenie asertywności to jakby też walka z własnymi blokadami. Czasami gdzieś tam z tyłu głowy mamy tą myśl, że jak to powiedzieć, żeby on się na mnie nie obraził.
4: No tutaj masz absolutną rację. Rzeczywiście bywa często tak, że ta druga osoba nie jest gotowa usłyszeć nasze zdanie, nasz pogląd lub też prawdę. Albo asertywny komunikat, bo tu już mówię w różnych kontekstach, jak to może wyglądać. I jeżeli my używamy języka takiego pełnego dyplomacji, kulturalnego, z szacunkiem, to nie możemy sobie zarzucać tak jakby tego, że zostało to źle odebrane, ponieważ to już jest filtr danej osoby. Czyli my nie odpowiadamy za to, jak ta osoba na to zareaguje. I rzeczywiście tych oporów, blokad w nas, żeby, to ja nazywam zgodnie z tytułem książki, którą kiedyś sobie kupiłam, odwaga bycia nielubianym, to jest bardzo duża odwaga, ponieważ dla każdego z nas taka akceptacja społeczna, akceptacja naszego otoczenia jest czymś absolutnie takim jednym z kluczowych elementów naszego dobrego samopoczucia. A tutaj rzeczywiście narażamy się w cudzysłowie, tak? Na to, że ktoś może nas nie zaakceptować, może nas odrzucić w związku z tym, że my mówimy prawdę i że wyrażamy jasno swój pogląd, więc rzeczywiście może być różnie, natomiast możemy do takiej wypowiedzi, jeżeli spotykamy się z reakcją swojego rozmówcy taką, że odrzuca tą naszą asertywną wypowiedź, to możemy do tego dodać, słuchaj, to nie jest atak personalny, tylko ja wyrażam swoją opinię, swoje odczucia, swoje zdanie na dany temat i rozumiem, że może to być dla ciebie trudne do przyjęcia, chciałabym wysłuchać, jakie ty masz zdanie na temat tej sytuacji, czy nie wiem, naszej relacji, czy czego tam rozmowa dotyczy.
2: Trudne do zrobienia, ale możliwe.
4: Oczywiście, nie jest to łatwe, ale tak jak wszystko na początku nie jest łatwe. To jest kwestia wypracowania i asertywność jest jedną z takich umiejętności, które wypracowujemy, których się uczymy, więc naprawdę absolutnie każdy z nas może asertywność w sobie rozwijać. Ja daję swoim klientom nieasertywnym takie zadanie do zrobienia, bo te osoby nieasertywne, one bardzo często po zaistnieniu jakiejś sytuacji dokładnie wiedzą, co powinny powiedzieć i zrobić. Więc ja proszę o to, żeby założyły sobie zeszyt te osoby i żeby sobie w tym zeszycie pisać dosłownie w dwóch zdaniach, jaka to była sytuacja, czego to dotyczyło i później to rozwiązanie, które im przyszło po jakimś czasie do głowy. Często dotyczy to też introwertyków, bo oni potrzebują troszeczkę więcej czasu na przetworzenie różnych informacji i oni później doskonale wszystko wiedzą, co zrobić. I co powoduje to zapisywanie w tym zeszycie? Ano powoduje to, że co jakiś czas wracasz sobie do tego zeszytu, odczytujesz sobie te informacje, które sam zapisałeś, czy sama, bo każdy jest najlepszym ekspertem od siebie, taka jest prawda. Sam ktoś sobie to odczytuje i następnym razem, przypominając sobie te różne swoje pomysły na rozwiązanie tych sytuacji, zaczyna to wdrażać. To jest jeden z najlepszych sposobów na takie, bym powiedziała, bezbolesne wdrażanie asertywności do swojego życia.
2: To taki wstęp do asertywności.
4: Tak, i myślę, że to jest takie dla wielu osób takie odpowiednie tempo, na spokojnie, tak jak im jest komfortowo, że na przykład wprowadzam jeden element, później wprowadzam sobie jakiś drugi element, nie wszystko być może naraz. Niektóre osoby nie są w stanie na przykład wszystkiego naraz wprowadzić i uważam, że takie właśnie pozwalanie sobie na takie sukcesywne wprowadzanie takimi małymi krokami, czyli tutaj stosujemy filozofię Kaizen, krok po kroku, jedna z najskuteczniejszych rzeczy w ogóle, jaką możemy stosować w swoim życiu, to jest właśnie ta metoda małych kroków, bo po jakimś czasie mamy bardzo dużą zmianę, więc to polecam stosowanie małych kroków każdemu, bo to jest takie bezbolesne wdrażanie zmian do swojego życia.
2: I też wydaje mi się, że to jest takie trochę uczenie się bycia mistrzem ciętej riposty.
4: Cięta riposta nie do końca jest asertywnością, bo cięta riposta zakłada już jakieś jednak ukłucie, lekkie uszczypnięcie.
2: Taki odwet.
4: Troszeczkę tak, tej drugiej osoby i ja nie mówię, czasami być może jest to jakiś potrzebny element rozmowy, prawda? Nie mówię, że nie, tym bardziej, że sama czasami to robię, więc tutaj będę tu ze słuchaczami z tobą szczera, ale to nie do końca już jest wtedy asertywny komunikat. Asertywny komunikat też to, co zawiera, to fakty, czyli jeżeli ja mówię o jakichś faktach, to one są niepodważalne tak naprawdę, bo fakty są faktami, to nie są moje opinie, to nie są moje przekonania, to nie jest moje tak zwane widzimisię, tylko fakt jest faktem, tak? Jeżeli, nie wiem, widzimy fioletowy kubek, no to oboje stwierdzimy, że jest to kubek i że jest to fioletowego koloru, więc tu nie podważymy. No, na przykład ty powiesz, że jest ładny, ja powiem, wiem, że jest brzydki. To już są nasze opinie i nasze przekonania.
2: Gusta, a o gustach się nie dyskutuje.
4: Oczywiście, nie dyskutujemy. Wyrażanie uczuć i opinii na temat sytuacji to jest taki drugi aspekt zawierający się w asertywnej wypowiedzi, czyli fakty, mówimy o swoich odczuciach i poglądach na daną sytuację czy na dany temat. Wyrażanie pragnień, proszenie lub odmawianie. Tutaj to jest bardzo ważna kwestia, że prosząc o coś, kogoś, nie zakładamy, że to dostaniemy. Po prostu wyrażamy, o co nam chodzi i dajemy przestrzeń tej drugiej osobie, żeby ona powiedziała tak, mogę to zrobić lub też nie, nie mogę tego zrobić. To na to się przygotujmy, bo bardzo wiele osób jest nastawionych na to, że jak już wyrażą swoje jakieś pragnienie czy jakąś swoją potrzebę, to ma to być z drugiej strony zrealizowane. No, może to być zrealizowane, ale nie musi, bo być może ta osoba nie chce, nie może, nie ma zasobów na dany moment, więc albo nie wie, jak to zrobić, więc nie możemy zakładać, że to zostanie zrealizowane, ale ważne, żebyśmy powiedzieli. To jeszcze się tu uśmiecham, bo mi się przypominają bardzo wiele różnych sesji z moimi klientami, z parami, gdzie mężczyźni mówią, bo oni są konkretni, co bardzo lubię w mężczyznach, bo się łatwo jest i szybko z nimi dogadać, ale nie mówiłaś. I rzeczywiście na przykład kobiety często nie mówią tych pragnień, a później mają pretensje, że on czegoś nie zrobił. I tutaj właśnie to wyrażanie jest bardzo ważne, bo na przykład w takiej dynamice bycia w parze mężczyzny i kobiety, jeżeli kobieta wyrazi, to przynajmniej ten mężczyzna wie, jaki kierunek ma obrać, tak? Dla niego jest ważny ten konkret. Więc tutaj a propos jeszcze paniom przypomnę, żeby mówiły, bo to często przypominam na terapiach, żeby po prostu mówić, ale to, czy ta druga strona, ten mężczyzna, czy też ktokolwiek inny, czy to zrobi, to już tak jakby pozostawmy wolne pole tej osobie, prawda?
2: To jest bardzo ważne. Jasne komunikaty w kierunku mężczyzny, żeby wiedział, co ma robić, co kobieta chce, bo zawsze jest tak, że... Znaczy nie zawsze. Często jest tak, że kobieta chce, żeby mężczyzna się domyślił.
4: No właśnie, a mężczyźni mają taki sposób funkcjonowania, przynajmniej większość z nich, że są zero-jedynkowi. Albo coś jest, albo czegoś nie ma. To, że kobieta ma taki sposób myślenia i widzenia, postrzegania rzeczywistości, że ona widzi milion odcieni szarości pomiędzy, to nie znaczy, że on je widzi. On tego nie widzi, on nie rozumie, o co jej chodzi, jeżeli on nie dostanie konkretnego komunikatu. Więc do mężczyzn, co ja akurat sobie bardzo cenię, po prostu mówienie wprost. Kawa na ławę i dostaniesz odpowiedź tak albo nie, w tą albo w drugą stronę i to wszystko, tak? Jest konkretnie i na temat. Tak?
2: Nie na darmo jest powiedzenie, wytłumacz jak chłopu na miedzy.
4: No właśnie. I tutaj kwestia jest taka, żeby mówić wprost i to na przykład też w asertywnym komunikacie zawieramy. No kolejny element to jest pewność siebie. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Jeżeli komuś odmawiamy, to patrzmy w oczy, wyprostujmy to ciało i pokazujmy mową niewerbalną, że my jesteśmy pewni tego, że my mówimy to nie. I czasami trzeba zastosować metodę zdartej płyty, czyli nie, nie, nie i nie. Po prostu nie. Nie skończy się, nie zmięknę, tak? Tylko mówię ci nie. Więc też bardzo to się przydaje w, załóżmy, ten kontakt wzrokowy w odmawianiu dzieciom, więc czasami trzeba przykucnąć na to jedno kolanko i z dzieckiem zrównać wzrok i powiedzieć nie i dlaczego. No tutaj jest kwestia taka, żebyśmy pokazywali też tą mową niewerbalną, postawą ciała i na przykład tym, jaki tembr głosu przyjmujemy w tym odmawianiu, bo wtedy ta druga osoba widzi, że no rzeczywiście to jest prawdziwe nie. I oczywiście później zasiadamy do obrad, czyli negocjujemy, prawda? Słuchamy tej drugiej strony po wypowiedzeniu swoich komunikatów, słuchamy tej drugiej strony i no i wtedy jesteśmy w stanie jakieś rozwiązanie znaleźć. Nie jestem fanką też, od razu powiem, kwaśnych kompromisów, bo kwaśny kompromis jednak zawsze powoduje, że któraś ze stron jest niezadowolona albo obie. W związku z tym bardziej się tutaj nastawić trzeba na kreatywność, na takie poszukiwanie rozwiązań, gdzie jedna i druga strona się czuje usatysfakcjonowana, nawet jak to dotyczy najmniejszych rzeczy. A prawda jest taka, że jak w tych najmniejszych rzeczach mamy bałagan, to mamy bałagan wszędzie, bo nasze życie się właśnie składa z tych małych rzeczy. Więc życzę Państwu właśnie umiejętności bycia asertywnym, asertywną, umiejętności stawiania granic, nadawania sobie praw, że ja mam prawo czuć, myśleć i wypowiedzieć się i szanowania również swoich rozmówców i tej drugiej strony.
2: Uczmy się asertywności. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
3: Według specjalistki najlepszą metodą, aby zacząć pracować nad własną asertywnością, jest na przykład spisywanie niektórych sytuacji życiowych, w których nie nie wiedzieliśmy, co rozmówcy odpowiedzieć, a następnie opracować odpowiedzi, żeby w podobnych zdarzeniach móc je wykorzystać.
5: Magazyn lokalny.
3: Bartek Ważny, zapraszam. Marzenie i bujanie w obłokach nie są stratą czasu ani bezużyteczną ucieczką od rzeczywistości, lecz fundamentem wszelkiego ludzkiego postępu i dobrostanu psychicznego. Na ten temat Arek Michlewicz rozmawiał z ekspertką z Białej Podlaskiej, Anną Matuszewską.
2: Specjalistka od marzeń. Ja lubię o tych marzeniach rozmawiać, bo marzenia, uważam, to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast dzisiaj to chciałbym tak wyjść od pytania... Jaka jest różnica między zwykłym bujaniem w obłokach a marzeniami?
6: Dzień dobry, Ania Matuszewska. Ojejku, jakie ciekawe pytanie.
2: O, może takie bujanie w obłokach, a realne planowanie celów.
6: No to teraz to już w ogóle jest zupełnie inna zależność, bo jak zadałeś pytanie o bujanie w obłokach, a o marzenia, to trochę marzenia są bujaniem w obłokach, ale z założenia nam jest potrzebne takie oderwanie się od ziemi trochę. Więc to bujanie w obłokach nie jest wcale niczym złym, bo my w końcu pozwalamy sobie trochę tak oderwać się od codzienności i faktycznie dać ponieść się trochę i wyobraźni, i temu, gdzie nas prowadzi nasze serce. Więc to takie pobujanie się trochę w obłokach jest całkiem fajnym kierunkiem do tego, żeby poodkrywać, co chcielibyśmy w naszym życiu zmienić czy mieć, niekoniecznie w oparciu o to, gdzie jesteśmy tu i teraz. Więc to nam daje takie oderwanie się od codzienności i przenosi nas trochę w inny wymiar.
2: To w takim razie jak przekuć te marzenia w takie powolne realizowanie tych marzeń, czyli przekuć to w takie powolne, małe kroki.
6: No i właśnie tutaj dochodzimy do znowu kolejnej różnicy, bo bym powiedziała o tym, że troszeczkę innym jest teraz postrzeganie naszych marzeń, a celów na przykład. I to już jest inna różnica. I tutaj też można by było znaleźć zupełnie inną drogę do tego rozpoznania, co dają nam marzenia, a co dają nam realne cele. Bo marzenia zazwyczaj są tym takim naszym kierunkiem, który nas właśnie uwalnia trochę z takich ograniczeń i pozwala nam tak pofruwać trochę, tak popatrzeć szerzej i złapać naprawdę taką fajną, szeroką perspektywę na nasze życie, bo bardzo często jest tak, że nie traktujemy marzeń do końca poważnie, dlatego sobie pozwalamy trochę szerzej popatrzeć, trochę bez ograniczeń gdzieś tam spojrzeć na to, czego pragniemy, jakbyśmy chcieli i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o cele, no to tutaj już cele są bardziej takie przyziemne. Cel sprowadza nas do zasobów, sprowadza nas do kierunku, sprowadza nas do działania.
2: Co wtedy, kiedy po drodze do tego spełnienia marzenia trafimy na jakąś przeszkodę? Będzie to porażka, brak motywacji? Jak sobie z takimi rzeczami radzić?
6: Generalnie myślę sobie, że to jest bardzo dobrze, że trafiamy na pewnego rodzaju ograniczenia na drodze do naszych celów czy marzeń, dlatego że to nam pozwala wyrabiać własne zasoby. Bez tego nie do końca bylibyśmy nawet świadomi tego, co posiadamy i tego, kim jesteśmy i co mamy. Dlatego czasem dobrze trafić na barierę i o ile tylko nie będzie to taka bariera, która sprawi, że nas to zatrzyma, tylko szukanie rozwiązań sprawia, że wyrabiamy w sobie takie wewnętrzne zasoby na dalej. I to jest bardzo dobre, bo kiedy trafiamy na przeszkody, gdzieś tam pojawia się w nas takie myślenie o rozwiązaniach, co sprawia, że my możemy skorzystać z tego, co mamy, ale wyrobić sobie właśnie takie zasoby na dalszą drogę. Bardzo często odkrywamy wtedy swoje mocne strony, bardzo często odkrywamy potencjały, bardzo często wtedy jesteśmy zaskoczeni tym, co potrafimy, a o czym nigdy wcześniej byśmy się nie dowiedzieli, gdyby właśnie nie przeszkody, które są na naszej drodze.
2: No właśnie, wciąż brylujemy wokół tych przeszkód, natomiast bardzo często w realizacji marzeń napotykamy na tych tak zwanych, mówiąc w cudzysłowie, złodziei marzeń, czyli tych, którzy kradną nam energię.
6: No właśnie i tutaj generalnie jestem zdania, że o marzeniach trzeba mówić na głos. Tylko, zrobię taką malutką gwiazdeczkę, mówić na głos wśród ludzi, którzy wspierają, a nie którzy podcinają nam skrzydła. Bardzo często osoby, które nigdy nie były tam, gdzie my chcemy być, będą nam odradzały drogę. A osoby, które są tam, gdzie my byśmy chcieli być, które są dla nas poniekąd inspiracją, zawsze będą nas zachęcały do tego, żeby iść dalej, żeby próbować, żeby się nie zniechęcać. Więc myślę sobie, że to też jest kwestia naszej świadomości, jak dobierać wybieramy sobie ludzi wokół siebie i komu o naszych marzeniach mówimy. Bo o ile o marzeniach naprawdę warto mówić na głos, bo naprawdę wielokrotnie przekonałam się o tym, że ludzie chcą nas wspierać i sprawia im to ogromną frajdę, żeby wspierać nasze marzenia i pomagać nam urzeczywistniać marzenia, tak jednak wymaga to od nas też pełnej świadomości tego, z kim dzielimy się naszymi marzeniami. Dzielić się marzeniami to dzielić się tak naprawdę sobą. Więc teraz pytanie, z kim chcesz się podzielić kawałkiem siebie i to często bardzo takim intymnym.
2: Nie od dziś wiadomo, że bardzo często prowadzisz takie warsztaty ze spełniania marzeń. Nie wiem, to są warsztaty takie motywacyjne? Mogę jeszcze inaczej zadać pytanie. Czy poprzez swoje takie warsztaty, które przeprowadziłaś, zdarzyło ci się, że któraś z uczestniczek powiedziała, odmieniłaś moje życie?
6: I tutaj moja skromność nakazywałaby powiedzieć, że zmieńmy temat, natomiast zdarza się to dosyć często. Faktycznie słyszę bardzo często, że ta droga pójścia za swoimi marzeniami, ale też wiara w to, że można zmienić swoje życie i że wcale nie trzeba dokonywać czasem ogromnych rewolucji, ale samo bycie w tym potencjale marzeń i właśnie te małe kroki stają się naszą taką osobistą ewolucją. Nawet nie rewolucją, a ewolucją. Bo wcale nie chodzi o to, żeby wywrócić życie do góry nogami bardzo często, ale żeby zobaczyć swój potencjał i pozwolić mu się przejawiać dalej. A ograniczenia, które niestety natrafiamy w naszych osobistych bardzo często życiach czy zawodowych, sprawiają, że gdzieś tam zamykamy się w tym swoim potencjale, godzimy się na mniej niż możemy. A bardzo często chodzi o to, żeby po prostu przyzwolić sobie zwyczajnie na to, że my możemy być kimś zupełnie innym, możemy więcej, możemy przejawiać te nasze potencjały w różnych dziedzinach swojego życia, a to właśnie marzenia bardzo często stają się tym bodźcem, za którym kiedy pójdziemy, naprawdę on nas pięknie kierunkuje i prowadzi.
2: To ile jest takich kobiet w Białej Podlaskiej, które dzięki tobie spełniły swoje marzenia?
6: Nie wiem, ile jest, natomiast nigdy nie przeliczam tego na to, ile tych marzeń się spełniło, a bardziej cieszy mnie ogrom tego, takiego szczęścia, które gdzieś tam w tych kobietach kiełkuje. To jest dla mnie ogromna wartość. Gdzieś czuję taką wewnętrzną misję do tego, żeby rozpalać marzenia w ludziach, żeby dawać im inspirację i odrobinę takiej wiary, z którą bardzo często te kobiety idą dalej do swojego życia i gdzieś tam to zapalone małe światełko później staje się wielkim ogniem, od którego zapalają kolejne. I ja tak właśnie tak się czuję. Czuję się takim właśnie łącznikiem między potencjałem, a takim zwyczajnym życiem. I bardzo często pokazuję tym kobietom, że tutaj, gdzie są, mają dostęp do czegoś znacznie większego, że mogą więcej, że mogą inaczej i bardzo często one naprawdę są w takich momentach, w których są w stanie sięgnąć po to, co naprawdę jest ich.
2: Czy są jakieś takie mity na temat spełniania marzeń?
6: Wiesz co, jedyne, co mi tak przychodzi do głowy, to bardzo często mówi się na przykład o tym, że zobacz, na przykład kiedy dmuchamy świeczki na torcie, to każdy mówi, tylko nie mów na głos. I to jest właśnie jedno z takich, myślę, też przekonań, które pokutuje, że my o tych marzeniach na przykład nie mówimy głośno, tylko gdzieś chowamy je w sercu i tak często całe życie gdzieś tam nosimy je tylko w sobie, zamiast naprawdę pozwolić życiu usłyszeć to, czego chcemy. I nawet wczoraj przeczytałam taki bardzo trafny tekst, że dopóki ty nie powiesz, czego chcesz, no to życie nie wie, co ci dać. Więc skąd my sami tak naprawdę mamy wiedzieć, czego chcemy, jak my sami ze sobą nie gadamy, kiedy też nie wyrażamy wprost tego, czego pragniemy. Więc myślę, że to jest tak jeden właśnie z takich mitów, które gdzieś tam ciągle pokutują, żeby nie mówić o tych marzeniach na głos.
2: Ktoś mi kiedyś powiedział, że jest takie powiedzenie, nie ciesz się zbyt głośno, bo sąsiad tu słyszy.
6: No tak. I w ogóle jest też takie, że nie ciesz się zawczasu, nie? Bo zaraz będziesz płakał i ci życie pokaże. I myślę sobie, że to bardzo mocno gdzieś w nas nadal mimo wszystko pracuje, żeby się nie ucieszyć zbyt wcześnie, a z drugiej strony, zobacz, skoro chcesz się cieszyć, to wiesz, że przeżywasz tą chwilę tylko raz. Jak można odkładać na zaś ucieszenie się tym momentem? No przecież to jest niedorzeczne wręcz. Jak coś cię cieszy, to cię po prostu cieszy, niezależnie od tego, co się wydarzy za chwilę. A bardzo często tak sobie zabieramy przyjemność z danego momentu, żeby za mocno się nie ucieszyć, bo przed nami jeszcze jakieś trudności, jakieś turbulencje, jakieś rzeczy mogą się wydarzyć, ale przecież nie da się wrócić do tego momentu później, jak już wszystko się ułoży, żeby się tym tym ucieszyć. Więc myślę sobie, że to jest właśnie takie, żeby sobie pozwolić na to. Pozwolić sobie na przeżywanie każdej chwili. Pozwolić sobie na to, że jak rzeczy zdarzają się, które nas cieszą, to żeby nie patrzeć z perspektywy takiej, że za chwilę wszystko gdzieś tam się skiepści i będzie źle, tylko po prostu jak się cieszyć, to się cieszyć na maksa i naprawdę być wdzięcznym za takie chwile, które się przydarzają. Nawet jak sąsiad zazdrości.
2: Czy wobec tego realizacja marzeń idzie w parze ze zmianą również życia?
6: Tak, zdecydowanie tak. I wrócę jeszcze raz do tego, o czym mówiłam, że bardzo często nie będzie to rewolucja, a ewolucja, bo realizacja i urzeczywistnianie swoich własnych marzeń, czyli w domyśle tak naprawdę rozwijanie swojego osobistego potencjału, bo o tym są marzenia. Bardzo często też mówię o tym, że marzenia są takimi trochę wspomnieniami z przyszłości, czyli tym, na co nas tak naprawdę stać w życiu. One nie przychodzą bez powodu. One przychodzą, zobacz, że do każdej osoby przychodzą różnego rodzaju marzenia i są one bardzo różne. Przychodzą w zgodzie z potencjałem, który mamy do odkrycia. Więc nie sądzę, żeby marzenia... Może tak czasem jest, że faktycznie stanowią jakiś rodzaj rewolucji w naszym życiu, ale generalnie i tak są tą taką drogą ewolucji do tego, żebyśmy naprawdę rozwinęli i przejawili swój taki wewnętrzny potencjał, bo o to właśnie chodzi. Każde marzenie zaprasza nas do pokazania swoich mocnych stron, do używania swoich zasobów. I tak naprawdę nie ma w tym żadnego, nie ma w tym żadnej magii. Tak naprawdę popatrzeć na te marzenia, to tak naprawdę zobaczyć, że są po prostu zwyczajnie informacją. Marzenie jest informacją. Jest informacją o twoich potencjałach, jest informacją o twoich mocnych stronach, jest informacją o kierunku, w którym chcesz iść. I teraz zobaczenie tego jako informację naprawdę trochę tak nam pozwala popatrzeć na to bardziej może realnie. Bo jeżeli znasz informacje o sobie, to przynajmniej wiesz już, w którym kierunku możesz iść i co masz do odkrycia.
2: Jeszcze jedno pytanie mam. Jeśli już zdarzy się, że prowadzisz warsztaty, to często jest tak, że przychodzą tam osoby do ciebie, które nie wiedzą, jak zrealizować swoje marzenia?
6: Bardzo często jest tak, że przychodzą osoby, które mówią, że nie mają marzeń. Ja już o tym mówiłam, ja im nie wierzę, bo to jest niemożliwe.
2: Ja też spotkałem taką osobę, miałem jedną rozmówczynię, która powiedziała, że w zasadzie nie ma marzeń.
6: Bo bardzo często, wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często trochę jest tak, że te osoby, jakby są dwie wersje. Albo osoba jest bardzo szczęśliwa i nie potrzebuje więcej, albo są takie osoby, które właśnie gdzieś sobie nie pozwalają na więcej. I one wtedy też mówią, że nie mają marzeń. Natomiast jakby chciałabym trochę zejść z tego takiego postrzegania marzeń jako czegoś takiego, co wydaje nam się takie nierzeczywiste, takie odklejone od tej rzeczywistości, bo to nazewnictwo tak naprawdę może faktycznie przynosić nas trochę do takiego świata wyobraźni i nierealności. Natomiast ciągle zachęcam do tego, żeby popatrzeć na marzenia jak na informacje. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma marzeń, to dlatego też często, że nie zna siebie, nie odkrywa siebie, nie pracuje ze sobą, bo człowiek, który zagłębia się w swój wewnętrzny świat, który jest ciekawy swojego wewnętrznego świata, zawsze gdzieś poczuje taką potrzebę kierunku, pójścia w jakąś stronę, rozwoju czegoś, a to też mogą być marzenia. I chciałabym, żebyśmy też pamiętali o tym, że bardzo często mówiąc o tym, że my nie mamy marzeń, odnosimy to wszystko też do siebie. Tymczasem, jeżeli my mamy marzenia, spełniamy te marzenia, rozwijamy te nasze marzenia, to naprawdę robimy dużo dobrej roboty dla innych.
2: Ważne, żeby marzenia były osiągalne, żeby sięgać po te najbardziej osiągalne, bo tu już znowu chyba wracam do tego bujania w obłokach.
6: Nie, właśnie nie, właśnie nie. Nie kategoryzowałabym marzeń na wielkie i małe. Absolutnie. Jakby wszystkie mierzyłabym jedną miarą. Czasem mamy ochotę spełnić mały cel, zrealizować jakieś marzenie, które wydaje nam się, że jest dla nas dostępne. Natomiast nie odmawiajmy sobie marzeń, które na dany moment wydają nam się nierealne. Naprawdę, życie zna tyle możliwości, żeby pomóc nam zrealizować te w naszym umyśle postrzegane jako nierealne. Naprawdę, zazwyczaj jest tak, że jak mamy jakiś cel przed sobą, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić około 3 do 5 pewnie jakichś tam rozwiązań, które doprowadziłyby nas do realizacji tego celu czy marzenia. Natomiast życie zna ich miliony i nigdy nie wiesz, naprawdę nigdy nie wiesz, jak za rok może wyglądać twoje życie, kogo życie na twojej drodze postawi, jak bardzo mogą ci się zmienić twoje priorytety, wartości, jak bardzo poczujesz jakiś kierunek, w którym chcesz iść, jak bardzo się rozwiniesz w tym kierunku, jak bardzo być może trafisz na okoliczności, które rozwiną twoje potencjały, więc naprawdę nie rezygnowałabym z tych dużych tylko dlatego, że są duże, a pozwoliłabym sobie na tyle otworzyć się na to, żeby moja własna rzeczywistość, ja sama i ludzie wokół mogli wesprzeć każde moje marzenie, że naprawdę trochę wiary, trochę więcej wiary w to, że wszystko jest tak naprawdę możliwe.
2: Bo czymże jest życie bez marzeń i bez pragnień?
6: Właśnie, dobrze je mieć. Dobrze je mieć, dobrze sobie pozwolić na marzenia, ale przede wszystkim tak sobie myślę, że też żeby pamiętać o tym, że te marzenia nie są czymś, co przychodzi do nas z zewnątrz, ale zawsze wynikają z nas. Więc marzenia są tak naprawdę połączeniem nas z nami samymi. Są kontaktem, są mostem do tego, co sami czujemy, czego potrzebujemy, jakie mamy pragnienia, więc są doskonałym pretekstem do tego, żeby poznawać siebie.
2: I jeszcze miałem powiedzieć, że w tym życiu i w tym spełnianiu marzeń czasami też ta odrobina soli przyda się.
6: Jak najbardziej. Trochę smaku.
2: Przepięknie o marzeniach opowiadała Anna Matuszewska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję.
3: Marzenia pozwalają umysłowi wejść poza sztywne ramy codzienności, co bezpośrednio przekłada się na kreatywność, zdrowie i motywację. A przede wszystkim redukuje stres, bo świadome odpłynięcie myślami działa jak mentalny reset, pozwalając na chwilowe odcięcie się od presji otoczenia i natłoku obowiązków. Budowanie odporności kryzysowej przedsiębiorstw oraz edukacja jako fundament nowoczesnego zarządzania kryzysowego to główne cele międzysektorowej platformy odporności kryzysowej, którą utworzono w Białej Podlaskiej.
2: Kiedy pojawił się taki pomysł na zorganizowanie konferencji?
7: Tadeusz Konaszuk, zawodowo prezes przedsiębiorstwa wielobranżowego Wiking. Społecznie mam zaszczyt pełnić reprezentację Związku Przedsiębiorców Pracodawców Województwa Lubelskiego. Dużo podróżuję, moja działalność, mojej firmy jest w znaczącej większości eksportowa, w związku z tym uczestnicząc w rozmowach gospodarczych też pytamy naszych partnerów o sytuacje polityczne, o sytuacje społeczne i też korzystamy z tamtych doświadczeń, co narodził się w naszej głowie w wąskim gronie. Narodziła się idea, żeby spowodować przedsięwzięcie pod tytułem właśnie z długofalowej akcji, która będą zarysowane i będą uczestniczyły z podmioty reprezentujące z biznes, przedsiębiorców, firmy, ale też w koegzystencji współpracy ścisłej wiodąc samorządu terytorialnego, z służbami mundurowymi, przedstawicieli państwa.
2: To dlatego, że niekoniecznie było wiadomo, jakie działania ze strony samorządu albo ze strony służb mundurowych są podejmowane podczas tych sytuacji kryzysowych z przedsiębiorcami?
7: Mam nieodparte wrażenie, że straciliśmy coś w rodzaju kapitału społecznego, lokalnego, coś to, o czym można powiedzieć, lokal kontekst. Przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność i są solą w mojej ocenie tej ziemi. Przedsiębiorcy mają swoją główną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej i stworzeniu zysków. To jest jakby naturalne. Natomiast uważamy, że większe bezpieczeństwo będziemy mieli, jeżeli rzeczywiście będzie większa komunikacja i bardziej sprawniejsza komunikacja pomiędzy interesariuszami z otoczenia społecznego i mamy to na myśli przede wszystkim wyjście z takiego działania silosowego do współdziałania, do przepływu poprawy komunikacji, do przepływu informacji, do stworzenia procedur, które pozwalają nam, przedsiębiorcom, naszym pracownikom, menadżerom, ale również społeczeństwu funkcjonować w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Zagrożenia kryzysowe w mojej ocenie to nie tylko zagrożenia kinetyczne, wojny, cybernetyczne czy zjawisk globalnych, ale też trywialne zagrożenia płynące z zaniku sieci energetycznej, przerwań z łączności cyfrowej, etc. Tutaj powinniśmy bardzo szeroko spojrzeć na potencjalne zagrożenia i nauczyć się żyć, pracować i funkcjonować w obliczu sytuacji kryzysowych.
2: To bardzo satysfakcjonujące, że aż taki odzew na tę konferencję pojawił się.
7: Przedsiębiorcy mają to do siebie, że pracują i działają i muszą podejmować decyzje na styku sytuacji kryzysowych, jakby ich nie nazywać. Są to sytuacje kryzysowe wewnętrzne, zależne od danych zjawisk, ale też od sytuacji politycznych, klimatycznych. W związku z tym mamy to w genach. Jesteśmy przedsiębiorczy. W związku z tym chcielibyśmy się z naszą aktywnością podzielić i działać w kierunku z korzyści lokalnej społeczności.
2: I to nie jest konferencja po raz pierwszy i ostatni.
7: To jest w naszej ocenie konferencja, która powinna być konferencją inauguracyjną. Niemniej jednak bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby to nie było przedsięwzięcie jednorazowe, żeby to nie była akcyjność, tylko żeby była z dobrą okazją ku temu, żeby przerodziła się w działania synergiczne z powtarzalne i takie, które będą w przyszłości wypracowały już określone metody działania. Dzisiaj mówimy o pomysłach, o zagrożeniach. Mam nadzieję, że będziemy pracowali nad wypracowaniem pewnych metod. Bardzo jesteśmy zbudowani, bardzo stuprocentową frekwencją wszystkich przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli Skarbu Państwa, ale też i samorządu terytorialnego. To świadczy o tym, że jest to dobra idea, która powinna być kontynuowana z pożytkiem, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców regionu.
2: Czyli taka wiedza, co w razie kryzysu robić.
7: Jest bardzo wiele dobrych przykładów. Sam osobiście przyglądałem się pewnym rozwiązaniom europejskim w krajach, które mają dosyć ustabilizowaną sytuację polityczną. Mam tu na myśli rozwiązania szwajcarskie, rozwiązania chińskie, gdzie są dobrze sprawdzone metody funkcjonowania na wypadek W i uważam, że powinniśmy korzystać z dobrych rozwiązań, bo też i mamy własne pomysły. Synergia dobrych pomysłów, dobrych idei wdrożona i dobrze wypracowana i skomunikowana pozwoli nam zachować zimną krew i działanie w przypadkach zagrożeń.
2: Czy oprócz tych osób, które na tę konferencję inaugurującą zaprosiliście, będziecie jeszcze rozbudowywać konferencję o kolejne osoby?
7: Zaproszenia będziemy starali się kierować również do innych podmiotów działających. Mam to na myśli służbę zdrowia, firmy działające w sektorach strategicznych. Im większe będzie grono interesariuszy, tym większa będzie skuteczność. To jest pierwsza inicjatywa oparta na najbardziej wrażliwych, istotnych podmiotach. Uważamy, że jest to przedsięwzięcie, które powinno skupić jak najszerszą formułę, zwłaszcza, że nie poczuwamy się tutaj do działań obowiązkowych. Jest to inicjatywa społeczna, w związku z tym widzimy miejsce dla szerokich grup firm, podmiotów czy organizacji, które powinny się do tego włączyć. Zapraszamy serdecznie do tego.
2: Takie działania uświadamiające.
7: Dokładnie tak. Powinniśmy się komunikować, podnosić kompetencje, ćwiczyć, zapobiegać i uczyć się współpracować w sytuacjach, które są niestandardowe.
8: Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników z Białej Podlaskiej.
2: Jeden z współorganizatorów inaugurującej konferencji Międzysektorowej Platformy Odporności Kryzysowej. Jak to wygląda w transporcie? Czy wy wiecie, w jaki sposób działać w sytuacjach kryzysowych? Brak paliwa, brak prądu, bo to są różne sytuacje.
8: My takie rzeczy przerabialiśmy, sytuacje kryzysowe. Nawet niedaleki przykład COVID-19, powódź, która nawiedziła nasz kraj. My w tych sytuacjach działaliśmy i daliśmy radę, zachowując oczywiście wszystkie środki ostrożności, nie roznosząc epidemii i też i dowożąc potrzebne rzeczy ludziom tam, gdzie potrzebowali naszej pomocy. Więc my w sytuacjach kryzysowych potrafimy działać i wiemy, jak to robić. Oczywiście wtedy, tak jak za czasów COVID-u, podejście pragmatyczne państwa pozwoliło nam na te działanie, na liberalizację przepisów odnośnie czasu pracy kierowców, wydłużenia okresu ważności dokumentów. To pozwoliło nam działać elastycznie i sprawnie.
2: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników, rozumiem, że działacie zawsze w sytuacjach kryzysowych, wspierając siebie wzajemnie.
8: Tak, wspieramy się wzajemnie, działamy tak symbiotycznie i synergicznie razem wszyscy. W członków w tej chwili ponad 500 skupiamy w naszej organizacji, co się przekłada na około 7 tysięcy jednostek pojazdów, więc możemy działać, możemy wspierać samorząd, możemy wspierać państwo, możemy wspierać działania służb i chętnie to robimy, bo reprezentujemy w większości średnie, małe przedsiębiorstwa polskie i zależy nam na tym, tak na dobrostanie nas wszystkich i na bezpieczeństwie naszego regionu, naszego państwa. Po to ta inicjatywa, którą żeśmy zainicjowali wraz z Bialską Izbą Gospodarczą i Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Zależy nam na tym, aby ta odporność była budowana tu i teraz i zawczasu, przed tym, niż cokolwiek się wydarzy.
2: I udało się zaprosić do dyskusji w zasadzie przedstawicieli najważniejszych instytucji tutaj w powiecie bialskim.
8: Tak i jestem z tego bardzo zadowolony. Jestem dumny z tego, że reprezentanci, przedstawiciele służb, reprezentanci samorządu odpowiedzieli i stawili się wszyscy na te spotkanie. Jestem pełen optymizmu na przyszłość.
2: I też pokazali, na jakie wsparcie wy jako stowarzyszenie, czy nawet przedsiębiorcy możecie liczyć w sytuacjach kryzysowych.
8: Tak, i my też chcemy zaprezentować nasze możliwości i nasze wsparcie. Działajmy razem, działajmy wspólnie, budujmy wspólnie odporność narodu.
9: Paulina Janda-Sarnecka, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ekspert makroregionu Wschód.
2: Jedna z prelekcji podczas konferencji Międzysektorowa Platforma Odporności Kryzysowej i Pomoc Strukturalna dla Biznesu. Rozumiem, że ta pomoc w trakcie kryzysu.
9: Tak, zgadza się, ponieważ firmy, które zgłaszają się do nas, są to firmy tak naprawdę z różnego sektora i drodzy Państwo, dual use, to tak jak miałam okazję przedstawić dzisiaj w prelekcji, to nie tylko drony, to nie tylko pojazdy dla wojska, ale to również zaopatrzenie, to również logistyka, to również odzież, bo wszystko to, co możemy wykorzystać w trakcie kryzysu, w trakcie zmieniającej się sytuacji, jest towarem podwójnego zastosowania.
2: Tutaj też coś bardzo ciekawego dowiedziałem się, że lokalizacje niektórych biznesów zwracają uwagę na lokalizację geopolityczną.
9: Tak, zgadza się. Drodzy Państwo, w związku z tym, że mamy ogromne zmiany pod względem właśnie geopolitycznym, zaczęło się od pandemii, ponieważ już w tym momencie pandemii mieliśmy rozerwanie łańcucha dostaw i tutaj dlatego ta lokalizacja, która w tym momencie interesuje inwestora, czy z kraju, czy z zagranicy, powoduje to, że ta inwestycja, ten inwestor musi być pewien, że łańcuch dostaw nie jest zachwiany. Dlatego też, jak miałam okazję przybliżyć, zjawisko nearshoringu pojawia się bardzo często wśród przedsiębiorców i to, iż przenoszone są oddziały, przenoszone są fabryki z Europy do, czy z, w ogóle ze Stanów Zjednoczonych do Europy, tak aby ten łańcuch dostaw nie został zachwiany.
2: Tutaj ja muszę zapytać o ten rynek wschodni, bo tutaj jeżeli chodzi o te łańcuchy dostaw, a my jesteśmy tak naprawdę takim trochę zagłębiem transportowym, to tutaj te firmy zwracają się do Was o jakieś wsparcie, pomoc, nie wiem, doradztwo?
9: Tak, bardzo często proszeni jesteśmy o to, aby przedstawić te możliwości, które oferuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. A jeżeli chodzi o naszą działalność, działamy we wszystkich sektorach, działamy dla polskich firm, działamy tak, aby ten polski produkt, ta polska usługa pojawiła się na rynkach zagranicznych. Dzięki temu, że posiadamy około 50 biur na całym świecie, jeżeli chodzi o położenie akurat Białej Podlaskiej, jest to strategiczne położenie, jeżeli chodzi o kontakt z Białorusią. I drodzy Państwo, nie tylko z Białorusią, bardzo często dostajemy zapytania z Ukrainy, które powodują to, że my możemy przekierować właśnie przedsiębiorcę do klienta tutaj z terenu województwa lubelskiego.
2: Trochę mamy wciąż trudną sytuację z Białorusią, bo jednak ten handel jest mocno ograniczony. Wierzy Pani, że coś się zmieni w najbliższych latach?
9: Mam taką nadzieję, ale nie chciałabym się wypowiadać dodatkowo, bo jakby tutaj sankcje to jest inna sprawa. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijać, ale no jakby naturalne granice państwa powodują to, że handel z sąsiadem jest łatwiejszy niż handel z państwem, które jest położone na drugim końcu świata.
2: No bo jednak te biznesy tutaj kwitły w momencie, kiedy granica była w pełni otwarta i ten handel przepływał. No jesteśmy trochę w takiej, a nie innej lokalizacji. Wielu przedsiębiorców stara radzić sobie z tymi trudnymi, no jakby nie patrzeć, czasami, ale podobno nie ma czasów łatwych.
9: Chyba nie ma, ale to, co powoduje kryzys, to, co powoduje zmianę naszego toku myślenia, powoduje, że staramy się szukać nowych ścieżek i my jako też Polska Agencja Inwestycji i Handlu staramy się wskazywać te ścieżki. Ta sytuacja właśnie geopolityczna tocząca się wokół wojny powoduje to, że przedsiębiorcy przekierowali swoje biznesy, które rozwijały się w Rosji, przekierowali na naprawdę bardzo egzotyczne może dla niektórych kierunki azjatyckie, ale również kierunki typu byłych republik ZSRR, bo tak naprawdę te kraje skorzystały najwięcej, jeżeli mogę tak powiedzieć, skorzystały z tej sytuacji i obserwujemy wzmożony handel z krajami typu Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, drodzy Państwo, Mongolia, co jest dla nas dużym sukcesem. W tych krajach również posiadamy swoje zagraniczne biura handlowe, także wspieramy i zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się, czy do przedstawicieli makroregionów, w których w tym momencie mamy 6, ale również właśnie dzięki nam i z naszym wsparciem do zagranicznych biur handlowych.
2: Czy wy dysponujecie takimi danymi jak przebranżawianie się co niektórych firm, bo czasy są takie, a nie inne, że no, niektórzy sobie tworzą tak zwaną poduszkę finansową, żeby w razie czego być zabezpieczonym na trudny czas?
9: Zauważamy otwieranie się nowych gałęzi w przedsiębiorcy, może nie stricte przebranżawianie się, ale na przykład, tak jak mówię, tutaj konferencja też poświęcona odporności kryzysowej, więc tutaj tematyka dual use i jak wskazałam we wcześniejszej wypowiedzi, tutaj możemy znaleźć właśnie taką nową gałąź dla przedsiębiorcy, który do tej pory nie myślał, że jego produkt, jego usługa będzie wpisywała się w taki sektor. I tutaj widzimy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi właśnie o rozwój przedsiębiorstw.
2: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
3: Międzysektorowa Platforma Odporności Kryzysowej to inicjatywa 3 organizacji z Białej Podlaskiej: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego, Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników. Deklarację powołania do życia platformy podpisali jej inicjatorzy, przedstawiciele gminy oraz miasta Biała Podlaska, a także służby mundurowe.
5: SK2. Magazyn lokalny.
3: Bartek Ważny, zapraszam. Coraz więcej uczelni wyższych w Polsce mierzy się z problemem drop-outu, czyli przedwczesnej rezygnacji studentów z nauki. Powodem może być zderzenie młodego człowieka z dotychczas nieznaną mu rzeczywistością. Czy ten problem dotyka także bialskich uczelni? Sprawdził to Arek Michlewicz.
2: Taki temat dzisiaj mnie tutaj sprowadził do Was, dotyczący drop-outu, bo z tego co mi wiadomo, to zaczynacie realizować program, który ma temu zapobiegać, ale zanim o tym, to może wyjaśnijmy, o co chodzi z tym dropoutem.
10: Anna Wadasińska, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Wychowania

0: tym polega to zjawisko dropoutu, czyli rezygnacji ze studiów. Nie jest oczywiście to tylko wyłącznie nasz problem, tylko jest to problem ogólnopolski, można powiedzieć pewnie i ogólnoeuropejski, gdzie studenci, przychodząc do uczelni wyższej, zderzają się, mówiąc kolokwialnie, z realiami akademickimi i mimo, że uczelnie prowadzą różnego rodzaju programy, działania, projekty skierowane, żeby to zjawisko minimalizować, no to jednak ono wzrasta i ten procent, odsetek studentów, którzy rezygnują, a szczególnie właśnie studentów rezygnujących na pierwszym roku z dalszego kształcenia, jest spory.
1: Jaki to mniej więcej odsetek?
0: Przekraczający ponad, albo zbliżający się do około 30%.
1: To sporo.
0: Dokładnie tak, to jest bardzo dużo. I tak jak podkreśliłam, to nie dotyczy tylko i wyłącznie naszej uczelni, czy uczelni oczywiście o charakterze pedagogicznych, ale pewnie tu ten charakter uczelni ma znaczenie, bo wiadomo, że młodzież poszukuje kierunków, które w przyszłości spowodują, że będzie im się żyło łatwo i przyjemnie. Dlatego to zjawisko dropoutu, tak jak wspomniałam, jest zjawiskiem, które funkcjonuje w przestrzeni akademickiej, które powoduje, że kierownictwo uczelni jest zaniepokojone tą sytuacją obecną w obszarze środowiska akademickiego. Dlatego też podejmujemy różnego rodzaju działania i jednym z tych działań jest projekt, który zaczęliśmy realizować od stycznia bieżącego roku, oparty na przeciwdziałaniu zjawisku dropoutu.
1: Wydaje mi się, że ten dropout to też polega na tym, że ta młodzież, która kończy szkołę średnią, przychodzi na uczelnię i niespodziewanie okazuje się, że muszą co pół roku przystępować do egzaminów i to jest może taki dla nich szok.
0: Pewnie tak. Ja myślę, że w ogóle sytuacja, środowisko akademickie, które zdecydowanie bardziej różni się od środowiska szkoły ponadpodstawowej, gdzie można powiedzieć prowadzeni są młodzi ludzie za rękę. Tutaj pojawia się pewnego rodzaju samodzielność. Samodzielność spowodowana tym, że opuszczają domy rodzinne, znajdują się w środowisku dla siebie do tej pory nieznanym, w środowisku, gdzie na co dzień ani mamy, ani taty, ani rodzeństwa nie ma. Można powiedzieć, że są pozostawieni sami sobie, chociaż tak jak ja nie do końca mnie przekonuje to stwierdzenie pozostawieni sami sobie, bo w naszej uczelni, zapewne w innych uczelniach, znajduje się szereg różnych instytucji, które tego studenta wspierają. Natomiast to jest inna forma życia, inna forma funkcjonowania, inna forma pobierania nauki, kształcenia. Można powiedzieć, że ten młody człowiek bierze odpowiedzialność za siebie. Podejmować musi różnego rodzaju decyzje bez takiej konsultacji, tak, z rodzicem, z osobą bliską. Pojawiają się pewne trudności. Gdzieś tam też kwestie związane z integracją pewnie na to mają wpływ. Współczesna młodzież nie jest chętna do integracji. Można powiedzieć, że pewnie spowodowała to też pandemia, że bardzo dużo spędzają czasu, można powiedzieć, w osamotnieniu gdzieś tam w gronie, tak, osób, z którymi mieszkają w akademiku czy w wynajmowanym mieszkaniu. Kwestie, które jeszcze pewnie w jakiś sposób na ten stan niepokoju pojawiający się u studentów mają wpływ, no to taka samodzielność związana z wstawaniem porannym, tak? Nikt już tutaj ciebie nie obudzi, musisz być gotowy do tego, żeby nastawić sobie ten budzik. Zrobieniem zakupów, ewentualnie zadbaniem o tą kwestię związaną z posiłkami, no z życiem towarzyskim, no a przede wszystkim z środowiskiem akademickim, tak? Czyli można powiedzieć pogodzeniem z jednej strony pobierania nauki, a z drugiej strony no z życiem takim codziennym.
1: Czy to jest tak, że w ramach tego projektu będziecie wizytować w szkołach, w ostatnich klasach szkół średnich, liceów, techników i będziecie prowadzić takie spotkania informacyjne, które będą jakby unaoczniać to, w jaki sposób uczelnia funkcjonuje i w jaki sposób ten student będzie funkcjonować na uczelni wyższej, jeśli się na takową zdecyduje?
0: Można powiedzieć, że takie działania również będziemy prowadzić. Jednym z zadań projektu, który nosi przecudowną nazwę Od startu do mety, nie rezygnuj, studiuj, jest zadanie polegające właśnie na prowadzeniu projektu dotyczącego warsztatów akademickich, warsztatów edukacyjnych pod nazwą Akademia Bliżej Was. Chcemy zapraszać młodzież, chcemy zapraszać osoby, które zainteresowane są

0: są obszarem tak aktywności ruchowej, zdrowia, kultury fizycznej, fizjoterapii, kosmetologii i które gdzieś tam myślą, zastanawiają się nad tym, żeby takie kierunki w przyszłości studiować. Chcemy takie osoby zapraszać tutaj do nas na uczelnię. Będziemy dla nich organizować warsztaty edukacyjne, które w jakiś sposób przybliżą im właśnie życie akademickie, kształcenie na uczelni wyższej, taka jak nasza, ale oprócz tego w ramach tych jednodniowych wizyt, które będziemy organizować, oprócz tych właśnie warsztatów edukacyjnych, będziemy im jeszcze pokazywać naszą uczelnię od tej strony właśnie studenta Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Można powiedzieć, że zwiedzą strategiczne punkty, takie jak akademik, jak nasze obiekty sportowe, obiekty dydaktyczne, ROBIR, Regionalne Centrum Badań i Rozwoju. Chcemy im pokazać, że uczelnia jest przyjazna, chcemy pokazać im atmosferę, jaka tutaj panuje. Chcemy ich przede wszystkim zachęcić do tego, żeby nie rezygnować z pobierania dalszej edukacji na etapie egzaminu dojrzałości, żeby chcieli się kształcić wyżej, no i przede wszystkim, żeby wybierali kierunki, które mamy w ofercie dydaktycznej naszej uczelni.
1: To zapytam panią jako specjalistkę, czy tutaj po części odpowiedzialność za ten tak zwany drop-out ponosi również sztuczna inteligencja, bo wydaje mi się, że jest tu pewien skutek tego, że no, wykładowca musi się mierzyć z tym, że student podchodzi bardzo często do tego, ja już nie mówię, że tylko student, ale uczeń, że co mi pani powie, a czego mi nie podpowie sztuczna inteligencja. I tutaj trzeba się z tym mierzyć.
0: Pewnie młodzi ludzie tak postrzegają, że wiedzę, którą ewentualnie mogą nabyć tak w trakcie pobierania nauki na 3-letnich czy 5-letnich kierunkach, są w stanie po tą wiedzę sięgnąć do sztucznej inteligencji czy do internetu. Okej, tak może być, natomiast studia wyższe, kształcenie na uczelni wyższej to nie tylko wiedza. To szereg umiejętności, tak, które tutaj realizujemy, które student nabywa w ramach uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Są to umiejętności polegające na pracy, związane tak, z przyszłą pracą zawodową, czy jest to nauczyciel wychowania fizycznego, czy jest to trener, czy jest to fizjoterapeuta, kosmetolog, menadżer, trener personalny, ale również tutaj się nabywa szereg kompetencji społecznych, czyli takich kompetencji, które później pozwolą w przyszłej pracy zawodowej obcować z tym drugim człowiekiem, bez względu na to, czy to będzie pacjent, czy to będzie klient, czy to będzie uczeń. Sztuczna inteligencja, można powiedzieć, nie dostarczy prawdziwych realiów obcowania z drugim człowiekiem. I oferta, można powiedzieć, kierunków dydaktycznych, które tutaj oferujemy studentom, to są kierunki, które przygotują specjalistę, eksperta do pracy z drugim człowiekiem. I w takich realiach prawdziwych, tak, gdzie zmienność zachowań, różnorodność potrzeb tego człowieka jest inna. Natomiast obcowanie ze sztuczną inteligencją to są, można powiedzieć, pewne algorytmy, pewne schematy, których się można nauczyć. Natomiast kontakt z drugim człowiekiem jest nieprzewidywalny i jedynie właśnie w ramach praktyk studenckich, różnego rodzaju stażów czy zajęć dydaktycznych, które tutaj oferujemy, jesteśmy w stanie przygotować eksperta, specjalistę, fachowca.
1: Podejrzewam, że to bardzo ciężka praca przed wami.
0: Ta praca jest coraz bardziej ciężka, bo spotykamy się z młodzieżą, która, można powiedzieć, nie do końca jest świadoma bardzo często kierunku, na którym chce studiować i pojawiają się później w trakcie, szczególnie właśnie tego pierwszego semestru, różnego rodzaju rozczarowania, że jednak to nie jest to, a tylko mi się wydawało, że chcę być specjalistą, fachowcem, ekspertem w danym obszarze. Ale my jesteśmy bardzo otwarci i myślę, że kadra prowadząca zajęcia tutaj na uczelni wyższej w AWF Białej Podlaskiej to nie tylko specjaliści z zakresu prowadzonych przez siebie przedmiotów dydaktycznych, ale są to ludzie przygotowani do pracy z młodzieżą, która nie do końca jest świadoma, która nie do końca jest w stanie wyrazić swoich potrzeb na dzień dzisiejszy, czego potrzebuje, jaką wiedzę chciałaby zdobyć, tak, jakie umiejętności posiąść. To nasza rola, tak jak pan powiedział, jest trudna, ale dajemy radę. I temu też służyć mają programy, tak, które tworzymy, programy, które będziemy wdrażać. Tak jak wspomniałam, jednym z nich jest ten właśnie program polegający na przeciwdziałaniu temu zjawisku dropoutu. I w ramach tego programu powstało szereg niezwykle atrakcyjnych zadań, które będziemy realizować, a które mają z jednej strony zintegrować studentów, tych młodych ludzi, którzy będą w naszej uczelni studiować, a z drugiej strony minimalizować to bardzo niekorzystne zjawisko. Wśród tych zadań, tak jak już wspomniałam wcześniej, będą zadania skierowane do podnoszenia prestiżu Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej wśród młodzieży licealnej, która będzie przyjeżdżała do nas na warsztaty edukacyjne i poznawała to środowisko i uczelnie. Inne zadania to bezpośrednio będziemy je kierować do naszych studentów. Między innymi powstaną sekcje rekreacyjno-sportowe, wybrane przez studentów, w ramach których oni będą mogli rozwijać się, podnosić swoją sprawność, ale również organizować różnego rodzaju wydarzenia, czy wyjeżdżać na różnego rodzaju mecze, zawody, wydarzenia. Chcemy również, to też wyszło od studentów, można powiedzieć, w ramach ankietyzacji prowadzonej przez Wydziałową Komisję do Spraw Jakości Kształcenia, że studenci potrzebują różnego rodzaju warsztatów, szkoleń pozadydaktycznych, pozaformalnych. I takie zadanie również stworzyliśmy. Będziemy organizować dla nich warsztaty, szkolenia, kursy, które wynikają z ich potrzeb. I kolejnym zadaniem są też zajęcia wyrównawcze, czyli zajęcia, które mają, można powiedzieć, wyrównać braki w wiedzy naszych studentów, ale nie tylko w wiedzy, bo również pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o umiejętności. Będą to zarówno zajęcia wyrównawcze prowadzone w aspekcie przedmiotów teoretycznych, jak i przedmiotów praktycznych, czyli cały wachlarz różnego rodzaju działań, które mają za zadanie, można powiedzieć, przyciągnąć studenta jeszcze bardziej, związać na stałe z naszą uczelnią.
1: To jednak, żeby nie było tego rozczarowania kierunkiem czy tymi przedmiotami, to jednak warto, aby odsyłać tych przyszłych kandydatów na studentów do strony internetowej, na której bardzo często jest zamieszczany program studiów i tych wszystkich przedmiotów, z którymi spotkają się na danym kierunku. Dzięki temu można uniknąć tego rozczarowania.
0: Dokładnie tak jest. My jesteśmy bardzo aktywni, jeżeli chodzi o ofertę programową, ofertę kształcenia. Przedstawiamy wszystkie treści, począwszy od programu, od planu studiów, ale również kart przedmiotu. Zamieszczamy to wszystko na stronie internetowej. Te informacje przekazujemy również w naszych social mediach. Otwieramy się bardzo szczegółowo, tą całą ofertę kształcenia przedstawiamy. Student, przyszły student, kandydat na studenta, który faktycznie jest zainteresowany kierunkiem, który chce studiować, ma szereg możliwości, żeby sprawdzić i program, i plan studiów, i realizowane przedmioty na tym kierunku, i nawet sięgnąć do kart przedmiotów, gdzie szczegółowo dany przedmiot jest opisany i godzinowo, i przedstawione są wszystkie treści, przedstawione są nawet formy zaliczenia tego przedmiotu. Także mówię, tutaj apelujemy do naszych kandydatów, którzy ewentualnie gdzieś tam chcą wybrać kierunki, które oferujemy, żeby zainteresowali się właśnie ofertą dydaktyczną, ofertą kształcenia, która zamieszczona jest na naszej stronie internetowej i o której bardzo często, regularnie wspominamy na naszych social mediach.
1: Czy aby unikać tego zjawiska dropoutu, będziecie próbować współpracować ze wszystkimi uczelniami, a może w ogóle jest coś takiego, że wszystkie uczelnie mają zacząć w tej kwestii współpracować, aby skutecznie unikać dropoutu?
0: Myślę, że tak jest, że większość uczelni boryka się z tym problemem dropoutu, i można powiedzieć, że wiem, że spora liczba uczelni składała projekty, tak, do NCBiR-u, wnioski składała w celu uzyskania możliwości prowadzenia projektu i realizacji zadań w ramach tego projektu. Nie wszystkim się udało. My jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy gdzieś tam zostali docenieni przez ministerstwo i udało nam się uzyskać fundusze na to, żeby ten projekt realizować. Tak jak wspomniałam, to jest problem ogólnopolski, jeżeli chodzi o dropout. Myślę, że wiele uczelni, mimo może nie pozyskało środków na prowadzenie różnego rodzaju zadań, które mają zminimalizować to zjawisko, to też działają bez projektu w obrębie własnych pomysłów, w obrębie własnych różnego rodzaju planów prowadzonych w uczelniach.
1: Tyle w temacie zjawiska dropoutu, któremu skutecznie większość uczelni, w tym również Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, będzie zapobiegać. Dropoutowi, czyli odchodzeniu, rezygnacji młodych studentów już na pierwszym roku ze studiów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Szacuje się, że zjawisko dropoutu dotyczy ponad 30% nowych studentów. Dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło ogólnopolski program Efektywne Zarządzanie Uczelnią w celu zminimalizowania problemu. Pomóc mają w tym systemowe rozwiązania, między innymi zajęcia wyrównawcze, wsparcie psychologiczne, lepsze doradztwo rekrutacyjne oraz działania integrujące społeczność studencką. Gmina Drelów stawia na rozwój polityki senioralnej przez kluczową inwestycję, jaką ma być adaptacja dawnego budynku gminnej spółdzielni samopomocy chłopskiej na dzienne centrum wsparcia dla seniorów.
1: Polityka senioralna to coś, co wiele gmin, wiele miast zaczyna prowadzić. Z tego, co mi wiadomo, to wy w tym roku mocno angażujecie się we wsparcie seniorów. Co zaplanowaliście na ten rok, może na przyszły?
3: Piotr Kazimierski, wójt gminy Drelów. Rzeczywiście to bardzo ważna jakby dziedzina działania samorządu. Wiele samorządów bardzo mocno zaangażowało się w poprzednich latach, dzięki też i wsparciu z funduszy zewnętrznych, funduszy unijnych i krajowych, w budowę infrastruktury. Powstały kilometry wodociągów, nowe oczyszczalnie ścieków, rozbudowano szkoły, domy lodowe, powstało wiele dróg, natomiast gmina to przede wszystkim ludzie. Infrastruktura oczywiście jest ważna, bo ona ułatwia funkcjonowanie mieszkańców, daje wyższe standardy, zachęca inwestorów do lokowania swoich biznesów, a tym samym dostarczania miejsc pracy samorządom, czyli mieszkańcom samorządów. Natomiast bardzo ważna z racji, no cóż, starzenie się społeczeństwa, i też dłuższego okresu życia, Bogu dziękować. Jest w każdym samorządzie grupa osób bardzo aktywnych, chcących funkcjonować, mogących wiele zrobić dla samorządu, dla jego rozwoju, dla których gmina powinna zawsze mieć, kolokwialnie powiem, jakiś produkt. I tak rzeczywiście jest. Od 2 lat już funkcjonują kluby seniora. Jest to 5 klubów seniora, które zrzeszają ponad 120 osób, którzy tak powiem, stale korzystających z tychże usług. Te kluby finansowane są z funduszy zewnętrznych, od prywatnego sponsora, który zainwestował tutaj duże pieniądze na terenie naszej gminy. Od firmy co roku dostajemy od nich 250 tysięcy złotych na funkcjonowanie klubów seniora. W tym roku również wspieramy jako samorząd kwotą 30 tysięcy klubów seniora. Bardzo cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem. Ta działalność, mieszkańcy raz w tygodniu, czasami częściej, spotykają się we wskazanych miejscach, w 5 miejscowościach naszej gminy. Mają zajęcia, wspólne wyjazdy, ćwiczenia, wszelkiego rodzaju kursy i tym podobne. Wedle nienarzuconych przez wdrażających, czyli były gminę, Centrum Kultury i ich pracowników jakichś rygorów, tylko raczej sami ustalają, co chcieliby robić, jak chcieliby spędzać czas. Są bardzo aktywni i przede wszystkim bardzo mocno zaangażowani w funkcjonowanie naszego samorządu. To ważne, że tutaj ten ruch ze strony i sponsora, który wskazał formę wykorzystania środków, które nam tutaj przekazał, ale też ze strony państwa radnych i mnie osobiście ten pomysł bardzo przypadł do gustu, dlatego że seniorzy, czyli mieszkańcy po 65 roku życia, zależało nam na tym, ażeby nie tyle zachęcić ich do współpracy z samorządem, tylko jak najdłużej pozostawić ich w zaangażowaniu w tą współpracę, bo to były najczęściej i są osoby, które wiele dla samorządu robiły, to są sołtysi, radni, byli radni, mieszkańcy bardzo aktywni, członkowie kół gospodyń wiejskich, strażacy, już mniej czynni z racji tego, że są w bardziej zaawansowanym wieku, więc zależało na tym, żeby przede wszystkim tych ludzi zatrzymać w samorządach, żeby ich aktywnością, ich zaangażowaniem, ich jakby zrozumieniem istoty wspólnych realizacji, wspólnych pasji i współpracy z samorządem, że tak ogarnąć i żeby ta wartość dodana w postaci aktywności tych ludzi dobrze na rozwój samorządu wpływała. I tak się też dzieje. Na tych ludzi mogę liczyć przy organizacji imprez, przy wszelkiego rodzaju aktywnościach, które nasz samorząd promują i przede wszystkim ułatwiają i upiękniają życie wszystkim mieszkańcom. Dlatego też poszliśmy za ciosem i doszliśmy do wniosku tu wspólnie z państwem radnymi, że warto tą, mówiąc tak bardzo potocznie, górnolotnie, politykę senioralną prowadzić tak bardziej, że tak powiem, kwieciście i aktywniej. I udało nam się pozyskać, co jest bardzo ważne, z funduszy zewnętrznych przy 100% dofinansowaniu środków w kwocie 4,5 miliona złotych na funkcjonowanie już od czerwca tego roku klubu, czy właściwie klubu, miejsca spotkań, ale też i takiego funkcjonowania dziennego domu pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ogarnięte będzie tym działaniem 50 osób wedle rekrutacji, którą będziemy już niedługo, Ośrodek Pomocy Społecznej, on będzie jednostką wdrażającą przeprowadzać. 30 osób spełniających kryteria, a chętnych jest naprawdę bardzo wielu. wielu będzie mogło korzystać codziennie z pobytu w takimże właśnie dziennym domu, a dodatkowe 20 osób, które będą miały problemy z dojechaniem na miejsce tutaj do nas, do Orlowa, będzie objętych opieką domową poprzez wsparcie opiekunek, rehabilitantów, no i takim dooglądem również osób uprawnionych do tego, żeby taką opiekę sprawować. Więc docelowo te 50 osób będzie mogło z tejże opieki korzystać. Dzienny dom pobytu umiejscowiony będzie w remontowanym już za chwilkę obiekcie dawnego budynku biurowca Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopska w Trawie, którą gmina odkupiła w ubiegłym roku. Tam też z racji tego, że budynek trzeba dostosować, będą już niedługo przeprowadzone remonty, tak żeby mogły te osoby, o których mówiłem, skorzystać z tych udogodnień. To pewien pakiet, bo te 30 osób będziemy oczywiście w ramach środków projektowych dowozić, także nie będą te osoby musiały dojeżdżać do nas tutaj na własny koszt i na własne ryzyko. I też będzie oczywiście zapewniony posiłek i wszelkiego rodzaju udogodnienia, atrakcje. Po prostu będziemy organizować tym osobom tutaj mile, mam nadzieję, czas. Także duży projekt, warty, tak jak wspominałem, 4,5 miliona złotych z funduszy zewnętrznych przy konieczności kontynuacji tego już z własnych środków, ale w okresie ograniczonym już zakresie przez następny rok. A więc produkt wydaje mi się bardzo, bardzo trafny i jakby wychodzący naprzeciw oczekiwaniom. Jestem przekonany co do tego, że, bo taki odbiór ten projekt ma i nasze kluby seniora, że już to bez względu na to, jak się sytuacja w gminach, czy w gminie Drelów, czy w jakichkolwiek innych gminach tutaj na naszym terenie potoczy. W mojej ocenie ta część polityki samorządu skierowana właśnie dla seniorów i wspólnie z nimi jakby opisująca przyszłość, to jest rzecz bardzo ważna dla samorządów na przyszłość i wszystko trzeba zrobić i tak dostroić działania samorządu i możliwość pozyskiwania środków, żeby seniorzy, czyli bardzo aktywna grupa na naszych, tutaj w naszych samorządach, na naszym terenie jakby w sposób trwały wpisała się w obraz i funkcjonowanie samorządów.
1: Dom dziennego pobytu to jedna rzecz, natomiast chciałem zapytać, czy tych seniorów jeszcze w jakiś sposób wspieracie? Nie wiem, na przykład jeżeli mają taką potrzebę, żeby dostać się do lekarzy, to czy taką politykę prowadzicie, żeby ich wspierać w takich potrzebach?
3: Gmina zawsze jest otwarta na takie działania i właściwie nie ma takiej możliwości, ażeby jeśli jakakolwiek osoba, która potrzebowałaby pomocy, czy dowiezienia do lekarza, czy ewentualnie jakiejkolwiek innej formy wsparcia, to takiego wsparcia nie uzyskała. Bardzo dobrze tutaj działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ja też bardzo liczę na to, że pracownicy moi, bo tak się też stanie, realizując ten projekt, mówiąc kolokwialnie, pójdą w teren, prawda? Bo no cóż, tak to wyglądało wcześniej i tu też się cieszę z tego projektu pod kątem właśnie zapobiegania nie tylko takiemu wykluczeniu osób starszych, ale też i ogromnej samotności, które te osoby doświadczają, bo tak rzeczywiście niestety jest. Nie chcę w żaden sposób ujmować niczego rodzinom tych osób, ale często tak bywa, że te osoby po prostu są rzadko odwiedzane, nie mają możliwości porozmawiania z kimkolwiek, nie mają możliwości jakby normalnego funkcjonowania i ta samotność, która w wieku starczym, no niestety często nam wszystkim doskwiera, jest chyba największym, najgorszym złem, być może nawet same środki finansowe, czy ich brak nie są taką dolegliwością, jak brak kontaktu z innymi, a zwłaszcza z ludźmi o podobnych potrzebach. Ja często obserwuję, czy rozmawiam z seniorami, tymi aktywnymi w klubach seniora i pytam, co jest jakby najważniejsze w tym wszystkim, co ich najbardziej cieszy. Otóż cieszy ich nie tylko jakaś tam strawa, którą im przygotujemy, czy jakaś atencja, którą samorząd i pracownicy wykażą, ale możliwość rozmowy z rówieśnikami, z osobami już na emeryturach, którzy mają dzieci, wnuki, podobne problemy, podobne wspomnienia, bo gdzieś tam wspólnie razem pracowali, funkcjonowali, ocierali się o siebie w latach większej swojej aktywności. I dziś ten spędzony czas razem, wspólnie, kilka godzin w tygodniu, jest największą realizacją największych potrzeb, najbardziej tutaj wyostrzoną.
1: I czy jest tak, że po prostu wyciągacie te starsze osoby z domu, żeby im pokazać, że jednak można trochę inaczej funkcjonować, chociażby poprzez uczestnictwo w takich klubach seniora?
3: Co ciekawe, nie musieliśmy się specjalnie jako samorząd i zaangażowani pracownicy angażować w wyciąganie, bo te osoby na początku nieśmiało, a później same, że tak powiem, pocztą pantoflową, Stasia przyjedź, czy Józek przyjedź do nas, bo u nas jest tak fajnie i tak rzeczywiście jest i te osoby, te 100-kilkadziesiąt osób, o których mówiłem, często niepełnosprawność, jakieś rodzinne problemy, konieczność opiekowania się wnukami, które dzieci podrzucą, nie daje możliwości jakby cotygodniowego korzystania, no, ale wiem akurat, bo z wieloma seniorami rozmawiam, że czekają tej środy, czwartku czy piątku z tęsknieniem. Jest już senior, więc ja dzisiaj nie mogę ci, córko czy wnuczko, pomóc, bo ja idę na seniora. Naprawdę serce rośnie, jak patrzy się na trafność wydanych środków też i tutaj ukłon w kierunku firmy, że te pieniążki nam przekazuje i deklaruje, że te pieniądze przekazywać będzie. A nawet gdyby nam się, mówiąc nieelegancko, sponsor skończył, to na chwilę obecną jesteśmy tak rozpędzeni, jeśli chodzi o zaangażowanie w te działania, że tu samorząd, jestem przekonany o tym, musi znaleźć na każdym roku środki na to. Natomiast to, o czym pytał pan redaktor wcześniej.
1: Środki zewnętrzne również.
3: Zewnętrzne również, oczywiście. Ale ta polityka senioralna państwa, chociażby te pieniądze, które trafiły do nas, to świadczy o tym rzeczywiście, że państwo rozumie te potrzeby i tą grupę społeczną bardzo aktywną i ważną dla naszego środowiska całego, w całym naszym kraju, trzeba po prostu zwyczajnie wspierać i dawać im możliwość. To, co o czym mówiłem, nie ciągnięcia w samorządy, mówiąc tak nieelegancko, tylko pozostawienie ich aktywnymi jak najdłużej, bo to są najczęściej aktywni ludzie, którzy ten samorząd w poprzednich latach budowali. Natomiast dlaczego na przykład ta pomoc opiekunek, opiekunów dla osób tych takich, że tak powiem, przykutych może nie tyle do łóżka, ale do miejsca swojego pobytu z różnych względów, niechcących wychodzić na zewnątrz, dlaczego ta pomoc była taka kulejąca w poprzednich latach, a dlaczego teraz to się zmieni? Mówię o tych 20 osobach, którymi będziemy się opiekować. Otóż trzeba było się dołożyć do tego, do tej opieki. W poprzednich latach te produkty, które przez gminny ośrodek pomocy społecznej trafiały, wymagały od takiej osoby zaangażowania się finansowego. Tutaj się już problem pojawił. Nawet jeśli ten pan czy pani te pieniążki miała, no to najczęściej rodzina pilnowała, żeby one nie wychodziły poza obiekt, tak? Powiem bez urazy dla kogokolwiek. Natomiast znam życie i wiem, jak to wygląda. Natomiast na chwilę obecną to działania będą zupełnie bezpłatne, prawda? Więc zaproponujemy takiej osobie, a już kilka osób, mimo że jeszcze rekrutacji nie mamy, przeprowadzone się zgłosiło, zaproponujemy takiej osobie pomoc wskazanego opiekuna. To będzie tam bodajże chyba 6 czy 8 godzin w tygodniu, czy 10, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie to będzie coś pokaźnego. Ta osoba będzie mogła się taką panią czy takim panem zająć, zrobić zakupy, posprzątać w domu, porozmawiać przede wszystkim, zapytać o zdrowie, skontaktować, co jest istotne, ewentualnie z lekarzem, gdyby zauważyła tutaj jakieś problemy zdrowotne, które nie były wcześniej zgłaszane, więc to też taka, że tak powiem, możliwość ingerowania w sensie pozytywnym w teren i monitorowania tutaj tej grupy społecznej. Więc ten projekt osobiście mi się bardzo podoba. Myślę, że się nam tutaj to działanie sprawdzi bardzo mocno. Zresztą na naszym terenie funkcjonuje zakład opiekuńczo-leczniczy czy w wózkach, dzięki współpracy z panem starostą i w ogóle inicjatywą starosty. Kilka lat temu udało nam się tutaj dogadać z powiatem w ten sposób, że za zgodą oczywiście mieszkańców przekazaliśmy budynek niefunkcjonującej szkoły podstawowej w wózkach. On został za fundusze pozyskane przez starostwo rozbudowany, przystosowany za bardzo dużą kwotę, kilkunastu milionów złotych, i na chwilę obecną od kilku lat już funkcjonuje tam zakład opiekuńczo-leczniczy na 90 łóżek. Świetnie wyposażony, kolejki do przyjęcia tu tam są co najmniej roczne. Nawet już nie ma się co dziwić. To nie prywatny zakład, gdzie rodzina musi wyłożyć przy wsparciu zainteresowanego kwotę 6 czy 7 tysięcy złotych, tylko tutaj to jest 70% emerytury bez względu na to, jak ona jest. No jest pełna opieka stacjonarna na najwyższym poziomie, w związku z tym na pewno wielu chętnych, czy chętnych w przyszłych latach nie zabraknie. Mieszkańcy Drolowa też z tego korzystają, bo mają blisko, tak? I wiele tych osób tam po prostu ten czas spędza.
1: Mamy ten problem starzejącego się społeczeństwa niestety. Jaki jest taki odsetek tych starszych osób, których przybywa wam rok rocznie? No bo wiadomo, że ten odsetek zawsze się zmienia z roku na rok.
3: Znacznie, 1400 osób jest powyżej 65 roku życia w naszej gminie. To jest bardzo dużo, na 5,5 tysiąca mieszkańców. To można sobie zobrazować, jaka jest skala rzeczywiście tutaj tych proporcji. Natomiast to, o czym mówiłem wcześniej, co chcę jeszcze podkreślić, to są ludzie bardzo aktywni. Nie uwłaczając i nie ujmując nikomu, i zwłaszcza młodym ludziom, ja bym życzył sobie bardzo takiej aktywności i zaangażowania w sprawy społeczne młodych ludzi, jakie wykazują seniorzy. Mimo podeszłego wieku, mimo chorób, mimo pewnych dysfunkcji, mimo obowiązków wielu, chciałbym, żeby eksponowanie tej aktywności przez osoby w wieku, że tak powiem, podeszłym czy starszym, sam się już niedługo nie będę zaliczał, przy swoich 56 latach już niewiele mi brakuje, bliżej jak dalej, mówiąc nieelegancko.
1: Nie chcę martwić, ale według WHO już po 45 roku to jest wiek przedstarczy.
3: No właśnie, więc jestem przedstarczym, ale na razie póki co niewiele sobie z tego robię, więc wracając do głównej myśli, ja bym życzył sobie, żeby ta ekspozycja, tak to nazwijmy, zaangażowania w życie społeczne, kontakty międzyludzkie, w rozwój samorządu, którą wykazują seniorzy poprzez właśnie kluby seniora i ich aktywność wszędzie, pociągnęła za sobą aktywność młodych.
2: Dzięki przebudowie budynku spółdzielni seniorzy z gminy Drelów zyskają przestrzeń do spotkań, zajęć i wsparcia.
4: Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. Jeden z 20 na świecie Lamborghini Espada Bertone pierwszej serii z 1968 roku trafił do Białej Podlaskiej, gdzie przechodził renowację. Auto należy do jednego z warszawskich kolekcjonerów.
1: Przepiękne auto trafiło na warsztat. No, ja jestem aż olśniony tym wspaniałym autem, a jest nim Lamborghini Espada. Podobno to jest bardzo rzadki egzemplarz.
5: Hubert Michaluk. Tak, jest to samochód z 1968 roku, więc to jest z pierwszego roku produkcji.
4: produkcji tego modelu. W sumie z tego co wiem, było wyprodukowane tam niewiele ponad 1000 sztuk tych samochodów. No jest to 20 wyprodukowana sztuka, ostatnia z takim charakterystycznym grillem na tylnej szybie. Także tworzy go bardzo unikatowym autem. Też w sumie w tej specyfikacji, czyli z tym silnikiem, z tym wyposażeniem wyprodukowane było coś chyba około 80 paru sztuk tego samochodu.
1: To już nawet nie pytam o wartość.
4: No tutaj myślę, że tutaj wartość zależy od kupującego, od sprzedającego, no i od tego, w jakim stanie jest to auto i w jakim będzie, tak? Bo to jest głównym wyznacznikiem wartości tego samochodu.
1: Lakier tutaj jest bardzo dobry, natomiast co będziecie robić? Bo wiem, że specjalnie na odrestaurowanie przyjechał ten samochód.
4: Na przykład tak jakby na poprawienie paru rzeczy, bo ktoś włożył w niego dużo pracy w karoserię, bo karoseria była odnawiana, tak dosyć dobrze jest zrobiona. Natomiast no mechanicznie jest bardzo dużo rzeczy do porobienia, łącznie z sprawdzeniem silnika, uszczelnieniem go, porobieniem zawieszeń, poprawieniem instalacji elektrycznej, no częściowo tam jeszcze te tapicerki, i ogólnie sprawdzeniem. Także tak naprawdę mówiąc, a układu hamulcowego, bo jest oryginalny, ale okazuje się, że bardzo słaby, to jednak jest no, szybkie autko z zacięciem sportowym, no jakby nie było.
1: No właśnie, jaki tu silnik pracuje pod maską, bo jest V12, a pojemność?
4: No pojemność może nie jest zbyt duża, znaczy nie jest zbyt duża, jak na współczesne samochody to byłaby bardzo dużo, tak? Bo to jest 4-litrowe V12 na 6 gaźnikach. Moc, z tego co pamiętam, jest coś około 325 koni. Wiem, że ten sam silnik był w Lamborghini Miura, w późniejszych Countachach był też ten sam silnik, tylko z lekkimi modyfikacjami, miał troszeczkę więcej koni. Natomiast też był na gaźnikach, tylko były troszeczkę inne gaźniki i parę innych rzeczy, inne głowice prawdopodobnie i chyba z wielkich zawodów.
1: Samochód bardzo przypomina De Tomaso.
4: No ogólnie tamte lata, tak troszeczkę te wszystkie auta sportowe, europejskie, zwłaszcza włoskie, miały tylko chyba sylwetkę zbliżoną. Tutaj na przykład przód jest bardzo podobny do De Tomaso właśnie, ale nie Pantery, bo Pantera miała jednak inny całkiem przód, kształt przodu, ale do Mangusty. Jest bardzo zbliżony do De Tomaso Mangusty.
1: Bardzo duży powierzchnię szyb, no wygląda przepięknie, naprawdę.
4: No bo samochód był też robiony do bezpiecznej jazdy, bo ogólnie ma bardzo dużo właśnie widoczność przez te szyby, bo to boczne szyby są bardzo duże, przednie, a tylne. No i co ciekawe, że ma bardzo dużo miejsca, jest czteroosobowy. No
1: właśnie, ma takie kubełki, w które można się zapaść i dzięki temu to miejsce czuć, że jest.
4: No rzadko się w sumie też zdarza, żeby takie sportowe auto było ogólnie tylko czteroosobowe, a porównując na przykład do De Tomaso czy nawet do Ferrari, tutaj miejsca jest bardzo dużo, zarówno i z przodu, jak i z tyłu. I z tego co wiem, no właściciel planuje na wyjazd rodzinny tym samochodem w Alpy.
1: Tutaj bardzo fajną rzeczą jest to, że kiedyś te sportowe samochody robiło się na bazie tych części, które były dostępne i przełączniki mi coś przypominają.
4: No nie da się ukryć. Starszy rocznik pamięta te przełączniki dokładnie z dużego Fiata, Poloneza. Klamki też w sumie jest duży Fiat. Także tutaj dużo rzeczy było wykorzystywanych. To tak samo jak na przykład Ferrari miało, nawet te z lat 80. miało wykorzystywane pewne rzeczy z innych aut. Zamki, z tego co zauważyłem, jak miałem przyjemność robić model 328, z którym zamki były z Mercedesa wzięte. No bo jeżeli Mercedes zrobił zamki, no może powiedzieć, że genialne, bo do tej pory się przyjęło, że drzwi się zamykają jak w Mercedesie, powiedzenie, prawda? No to jeżeli to było dobrze zrobione, to po co kombinować, samemu coś tam produkować, męczyć, jeżeli to można wykorzystać do innego auta. I tak samo tutaj widzę, że jest dużo rzeczy wykorzystanych właśnie taki właśnie z Fiat. Chociaż Fiat też nasz Fiat był robiony na bazie tak jakby Milafiori troszeczkę, włoskich samochodów, no, więc było to wykorzystywane z różnych aut.
1: Tutaj jeżeli chodzi o zawieszenie, to też chyba jak na tamte czasy to jest dość nowoczesne.
4: No tutaj jeszcze nie miałem czasu jeszcze dokładnie się przyjrzeć temu zawieszeniu, jak to wygląda, bo będziemy to dopiero rozbierali, no, ale z tego co jak widziałem na przykład zawieszenie właśnie jak było w Ferrari, jak tutaj co mogłem mniej więcej zobaczyć, jest to dosyć proste, no wtedy nie utrudniali sobie w filmie, nie robili problemów takich, żeby tam tych wahaczy nie wiadomo ile dokładać do samochodu i tak dalej. To było proste, to miało działać, to miało prowadzić się dobrze. To polegało jakby na prostocie, całe zawieszenie.
1: Obok widzę Jaguara. Czy to jest stary S-Type?
4: To jest E-Type, praktycznie z pierwszych lat produkcji, bo to był model produkowany od początku lat 60. z tego co pamiętam do chyba połowy lat 70. To jest akurat 65. rok z silnikiem rzędowym, sześciocylindrowym o pojemności 4,2 litra. To było to typowo sportowe auto, które było w latach produkcji okrzyknięte jako najpiękniejszy samochód wszechczasów. Nawet Enzo Ferrari powiedział, że nie ma ładniejszego auta, nie było i nie ma ładniejszego auta, ładniejszej karoserii, ładniejszych kształtów jak w tej Jaguarze E-Type. Może coś w tym jest, bo jest przepiękny.
1: No jest i wygląda jakby przed chwilą z salonu wyjechał.
4: No auto było restaurowane, z tego co wiem, to było restaurowane w jakimś tam w 2012 roku w Polsce przez polską firmę specjalizującą się w Jaguarach. No trafiło do nas na kilka takich poprawek, bo to już zmieniło w tym czasie chyba dwóch właścicieli i trafiło na, można powiedzieć, że kosmetyczne poprawki.
1: Czyli specjalizująca się firma niestety gdzieś tam coś zepsuła.
4: No coś nie wyszło tak jak trzeba. No każdy z nas popełnia błędy, tak samo jak i my. Nikt nie jest nieomylny. Nawet robiąc cały czas jedną markę, to też gdzieś tam jakieś tam błędy wychodzą. Natomiast to trzeba się tego nie wstydzić i czasami niestety schylić głowę i poprawić. A nie zawsze firmy, które wykonują, no są skłonne robić poprawki.
1: Aż z ciekawości zapytam, bo do takiego Lamborghini albo do takiego Jaguara, jak jest w ogóle z częściami? Czy to trzeba na specjalne zamówienie gdzieś produkować?
4: To znaczy, to jest tam troszkę, a do Jaguara akurat są części wszystkie dostępne, bo akurat no teraz troszeczkę jest trudniej, bo wiadomo, Wielka Brytania po wyjściu z Unii dołożyła cło, więc troszeczkę to dłużej trwa, jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale nadal są te wszystkie części dostępne, bo nawet w Polsce są firmy, które są w stanie te części ściągnąć, tak jakby z Anglii, bo na miejscu to mają część na miejscu.
1: Produkowane są te części, tak?
4: Produkowane do Jaguara, jak najbardziej są produkowane praktycznie wszystkie części. Do Lamborghini dopiero tam zacząłem w ten temat wchodzić. Są rzeczy, ale to są te części, które są, cena jest adekwatna do marki. Nie zawsze adekwatna do jakości. Czasami po prostu jest tak, że omijamy ten temat, tak jak na przykład w przypadku Ferrari dużo rzeczy dorabialiśmy, które da się dorobić. W Polsce są, nawet u nas tutaj na miejscu są firmy, są ludzie, którzy potrafią użyć tokarki na tyle, żeby wytoczyć jakieś tam części zawieszeniowe i tak dalej.
1: I często zrobią lepszą część niż oryginalną.
4: No zazwyczaj zrobią lepszą część jak oryginalna, bo jest to zrobione z dużo lepszego materiału, dużo dokładniej, dużo lepiej spasowane, no i dopasowane do danej części, danego wahacza na przykład, uleja i tak dalej. Także jest to, dużo rzeczy jest do ogarnięcia, do przeskoczenia.
1: W obu tych pojazdach widzę, że tapicerki są w idealnym stanie. W obu tych pojazdach była odnawiana tapicerka?
4: W przypadku Lamborghini jest oryginalna.
1: To
4: jest
1: piękny stan.
4: To jeszcze nigdy nie było szansy. Ten samochód ma przebiegu 85 tysięcy.
1: To tyle, co nic. Jak taki egzemplarz się uchował?
4: No tutaj właściciel, nie wiem skąd takie samochody wynajduje, ale ma piękną kolekcję aut. Samochody ostatnio właśnie miał jedno Ferrari, które miało przebiegu 15 tysięcy, ma teraz Lotusa z przebiegiem 11 tysięcy kilometrów i dużo ma takich aut. Nie wiem skąd on te samochody bierze. No i to są prawdziwe przebiegi, nie to co w Passatach jeżdżących u nas tutaj.
1: 100 tysięcy, a w rzeczywistości 500.
4: Dokładnie, albo tak, aby się liczyli przekręcił pod po milionie.
1: A tych samochodów ile w skali roku tak odrestaurowujecie?
4: W sumie tak, około 20 samochodów mamy, 20 karoserii mamy lakierowanych w ciągu roku. No fakt, że część z tych, jakaś połowa z tych samochodów jest tylko jako robiona jako podwykonawstwo, czyli tylko blacharka, lakier, ewentualnie tylko sam lakier, bez składania. Ze składaniem wiadomo, to już to jest dłuższy proces, więc tak naprawdę jest takich samochodów złożonych w ciągu roku na gotowo, to jest tam około 10 teraz. Plus to kolejne te 10, które są tylko polakierowane lub tylko blacharsko i lakierniczo wykonane.
1: Jeszcze tak wrócę do tego Lamborghini, bo cały czas tutaj tym pomarańczowym kolorem daje mi po oczach. To jest oryginalny kolor?
4: Tak, to jest oryginalny z niego kolor. No taki, powiem szczerze, kolor podobny miały nasze polonezy.
1: Ktoś od kogoś ściągał. Nie ma prawego lusterka. W rzeczywistości nie było tego prawego lusterka.
4: W tamtych latach nie było jeszcze wymagane w Europie. Było wymagane tylko jedno z lewej strony, także prawe lusterko nie było wymagane, jeżeli w latach produkcji było, nie było wymagane. Teraz przy badaniach technicznych nie powinno być problemu z pobiciem badań, ponieważ lata decyduje to, jakie przepisy były w latach produkcji samochodu. Tak samo, jeżeli samochód nie był wyposażony w pasy bezpieczeństwa w latach produkcji, teraz też powinien przechodzić badania techniczne bez pasu bezpieczeństwa.
1: Był taki moment właśnie w tym świecie motoryzacji, że prawe lusterko było traktowane jako wyposażenie dodatkowe, nawet w maluchach.
4: No tak, to jest klimatyzacja, nie ma lusterka.
1: To dziwnie, a elektryczne szyby?
4: Tak, w Jaguarze też klimatyzacja jest.
1: Ale już lusterka są ręcznie ustawiane.
4: Nie wiem, może troszeczkę było też tak w angielskich samochodach, że jednak ten ruch był prawostronny, więc te samochody, mimo że kierownica jest po lewej, to może to lusterka było trochę bardziej tu uniwersalnie robione. Fakt, że te samochody były robione prawie wszystkie na Stany z angielskie. Mało z tych samochodów zachowało się w Europie, większość wyjechała za ocean, teraz wraca na odrestaurowanie.
1: Jest jeszcze jakieś ciekawe rozwiązanie w tym samochodzie, które zostało na przykład zapożyczone z innego?
4: No jeszcze tak dokładnie nie miałem okazji się mu przyjrzeć, ale na pewno ma parę ciekawych rozwiązań, nawet tak jak hamulce, mimo że są słabe hamulce, nie może akurat tylko w tym modelu, może po prostu trzeba je zregenerować, ale są dwie pompy hamulcowe, dwa serwa oddzielne, które są z przodu tak zamontowane, nie przy pedale, jak tradycyjnie w samochodach przy pedale, hamulca tylko w przedniej części.
1: Bywało tak, że reflektory też były zapożyczane z innych samochodów.
4: Reflektory to bardzo często, bo w sumie w tamtych latach wszystkie reflektory, które były, to były tylko jakby w calach, czyli 7-calowe, 5-calowe, 9-calowe i to nawet, czy te amerykańskie samochody, czy europejskie, nawet te reflektory z, powiedzmy, że z dużego Fiata, calowo pasują rozmiarówką do samochodów typu na przykład Dodge Charger z lat 70., bo to jest ta sama rozmiarówka. Tylko tyle, że amerykańskie reflektory miały zazwyczaj, nie miały żarówki, tylko one, sam reflektor w sobie był żarówką. Cały reflektor. Tam nie było wymienne, jakby przy spaleniu się tej żarówki, tej lampy, to całą lampę się wymieniało, nie żarówkę. Bo to było hermetycznie szczelne, to wytrzymywało też kupę lat, a w europejskiej były po prostu żarówki wstawiane.
1: Skoro samochód ma 85 tysięcy przebiegu, to domyślam się, że radio również jeszcze oryginalne w nim jest. O ile w ogóle było.
4: Aż zobaczymy za chwilkę, ale raczej chyba tak. Praca silnika V12 jest na tyle piękna, że to radio myślę, że zbędne.
1: Tutaj chyba faktycznie było zbędne, bo radia nie widzę. Czyli bardziej kierowca, właściciel wsłuchiwał się w brzmienie silnika.
4: Prawdopodobnie tak. W przypadku Jaguara jest radio, ale jest już nowoczesny, tylko w stylu retro. No bo Jaguar, praca silnika troszeczkę, chociaż też jest piękna, to rzędowy silnik, ale już też jest na, co ciekawe, 65 lokal, jest na dwóch wałkach rozrządu. No i też jest bardzo mocnym silnikiem i jest typowo sportowym samochodem. On ma zawieszenie bardzo mocno rozwinięte, bo oprócz tego, że ustawiana jest zbieżność geometria, to ma jeszcze kąt wyprzedzenia koła ustawiany, co w sumie teraz mało które samochody mają takie rozwiązanie, bo bardzo długi przód ma, w sumie tył króciutki, ale silnik jest umieszczony poza przednią osią, czyli jest tak jakby centralnie umieszczony, więc dodatkowo daje docisk tyłu samochodu, no i musi bardzo dobrze się prowadzić ogólnie w jeździe, w zakrętach, bo ma bardzo mocno dociska przednie zawieszenie, bo silnik tak jakby pcha przednie zawieszenie, dociskając je do podłoża.
1: No właśnie tak patrzę, że kierowca w tym Jaguarze to chyba siedzi 2,5 metra od przodu. Nawet więcej.
4: Tak, nie więcej.
1: Nawet więcej. Tak. Bardzo długi przód. Tu jeszcze w tym Lambo jest tak nietypowo, w zasadzie tak sprytnie ukryty wlew paliwa.
4: No co ciekawe, ma tak z dwóch stron, bo ma dwa zbiorniki paliwa po dwóch stronach, tak samo.
1: Jaka pojemność?
4: Coś koło 100 litrów w sumie dwóch zbiorników, więc nie jest jakoś tam bardzo dużo, ale ma po dwóch stronach, jeszcze musiałem dokładnie sprawdzić, ale tak mi się wydaje, że tam coś koło chyba dwóch zbiorników, czy albo po 60 każdy zbiornik, albo po 50 parę litrów, także coś chyba koło 100 litrów pojemność.
1: To jeszcze nawiążę do tego tyłu, bo on jest faktycznie taki nietypowy. Tutaj zaraz szyba tylna pracuje też jako klapa bagażnika i to jej rama tej szyby jest bramówką całego bagażnika.
4: Tak, tutaj tak jakby tylna szyba zastępuje klapę bagażnika, bo tutaj nie ma jako takie klapy, tylko jest właśnie ta otwierająca się szyba. No i co ciekawe, jest właśnie w tylnym pasie pionowo jest taki 15-centymetrowej wysokości szyba, która tak jakby ułatwia w lusterku widoczność tyłu. Pod warunkiem, że się do bagażnika czegoś nie zapakuje za dużego.
1: No właśnie, albo do podglądania, co jest w bagażniku.
4: Tak, ale ogólnie bagażnik na sportowe auto jest duży, bardzo duży. Także tutaj można faktycznie gdzieś z rodziną pojechać na trasę z tym samochodem.
1: No przy takim przebiegu ta szkoda go ruszać i przy takim stanie. Z garażu bym nie wyjmował, tylko patrzył na niego.
4: Ale z drugiej strony niech ludzie też zobaczą, też się pocieszą.
1: W sumie tak. O Lamborghini i Jaguarze w bardzo starych i unikatowych egzemplarzach dziękuję za rozmowę.
4: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mieli tych samochodów coraz więcej, coraz ciekawszych i będziemy mogli co jakiś czas o nich poopowiadać.
1: A ja bardzo chętnie wysłucham. Dzięki jeszcze raz.
4: Dziękuję również.
2: Wczesne sztuki Lamborghini Espada z 68 należą do najrzadszych i najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Egzemplarz, który trafił do Białej Podlaskiej, ma zaledwie 85 tysięcy kilometrów przebiegu. Cena takich aut na aukcjach, w zależności od stanu, startuje od około 150 tysięcy euro. Last of Kind to młody, obiecujący zespół punk rockowy z Terespola, który na razie gra covery zespołu KSU, a w wolnych chwilach pracuje nad własnymi utworami. Grupa została powołana do życia kilka lat temu, a ma już za sobą kilkanaście zagranych koncertów.
1: Last of Kind, dobrze wypowiedziałem?
5: Tak. Jestem Ignacy Łozak, jestem gitarą rytmiczną i czasami robię też chórki.
6: Dzień dobry, Grzegorz Sobieszuk, jestem wokalistą i gitarą solową.
1: Dlaczego, skąd ta nazwa? Bo ja spodziewałem się, że no jak polski zespół, to będzie na przykład Siekiera Motyka.
6: Bardzo to jest ciekawe pytanie, bo sama w sobie nazwa oznacza ostatni z rodzaju. I nasze nawiązanie miało polegać, że mało osób słucha tej muzyki już, to zawsze była nisza, a w tym momencie jeszcze bardziej. Natomiast im więcej koncertów gramy, tym bardziej zauważamy, że nawet młodzież zaczyna słuchać tej muzyki, więc ta nazwa, powiedzmy, że dalej jest adekwatna, ale znaczenie się nie zmienia, ale przekaz nasz będzie się też zmieniał na pewno.
1: Kiedy to się stało? Kiedy zaświtała ta myśl, żeby stworzyć własną kapelę?
5: Jako myśl chyba o własnej kapeli była już w kwietniu, mimo tego, że...
1: Tego roku?
5: Tego roku, tak. Mimo tego, że już od października coś tam zgrześć, tylko my we dwoje próbowaliśmy na gitarę grać, ale od kwietnia pojawiła się nasza basistka Natalia, no i tak bardziej na poważnie to wzięliśmy.
1: I zaczęły się próby.
5: Tak, zaczęły się próby, na poważnie wszystko.
1: W tej chwili wykonujecie covery zespołu KSU. Rozumiem, że punk rock was pociąga, ale co z własnymi numerami?
6: Własne numery, już powiedzmy, że jest tekst. Jest nawet i ścieżka dźwiękowa, powiedzmy. Zostało to zgrać, połączyć, no i nadać jakąś adekwatną nazwę, no i możemy już zaczynać grać.
1: Ale idziecie w te klimaty punk rockowe.
6: Idziemy w klimaty punk rockowe, ale nie wykluczamy zahaczenia o takie jak metal, może jakiś goth. narkotyk, nic nie wykluczamy.
1: To jest tak, że wszyscy jako członkowie zespołu będziecie pisać teksty, czy to bardziej ktoś z was wykazuje się talentem do tworzenia tekstów?
5: Grzesiek już coś ogarnął, jeśli chodzi o muzykę i tekst. Również Natalka ma dużo tekstów swoich i chcemy to jakoś po prostu wykorzystać i spiąć w jedną całość. No i na ten moment będziemy się starać jakoś to nagrać, coś z tego zlepić i wiadomo, udoskonalić to razem z czasem, bo wena i pomysły nie zawsze wpadają tak od razu, że w jedną próbę stworzymy cały utwór, tylko potrafimy siedzieć w domu, to brzmi fajnie, to nagram to. No i tak powstają właśnie jakieś riffy.
1: No jesteście świeżakami, jakby nie patrzeć. Mieliście już koncerty, ile właśnie mieliście tych koncertów?
5: Ponad 10 raczej, ja już nie liczę, już naprawdę, ja już się przyzwyczaiłem do bycia na scenie, ja już nie liczę tego.
1: To dobry odruch.
5: Tak mi się wydaje.
1: No dobra, ale ten pierwszy koncert, zanim zagraliście, to ile prób mieliście?
6: 20, może 25, naprawdę było wiele godzin pracy, wkładania, bo zarówno Ignacy, jak i Natalia, jak i nawet ja douczałem się w międzyczasie i to nie było tak, że któryś z nas miał jakąś wielką wiedzę muzyczną, już setki koncertów zagrane, tylko jedno coś podpatrzyło, nauczyło drugie i tak się to zaczęło i to budowało taką nawet relację, można powiedzieć.
1: Dlaczego KSU, a nie na przykład System of a Down?
5: Na pewno KSU jest polskie, prawda? Łatwiej sobie z wokalem. Takie riffy są dosyć dobre na początek, bo nie jesteśmy jakimiś aż tak zaawansowanymi muzykami. No i po prostu KSU nam odpowiada na ten moment, ale nie boimy się w przyszłości wstąpić na jakieś inne gatunki muzyki.
1: Ktoś wam to KSU pokazał, no? Kto? Może ktoś w rodzinie słuchał?
6: U mnie to tata pokazał mi i na początku mi kompletnie nie siedziało, natomiast po pewnym czasie słuchania zacząłem tylko tego słuchać. No i siłą rzeczy, jak coś ci się podoba, masz gitarę w domu, no to zaczynasz próbować to grać. No i jak coś jest, powiedzmy, że w miarę szybko można się tego nauczyć, żeby to brzmiało jakkolwiek fajnie, no to czemu tego nie pokazać dla kolegi i możemy to zagrać.
1: Wszystkie kawałki KS-u już macie opracowane, czy cały czas pracujecie, bo tych kawałków KS-u trochę ma?
6: Na ten moment skupiamy się bardziej na pierwszym ich albumie. Wszystkich się jeszcze nie nauczyliśmy, natomiast...
1: Pierwszy album to Pod prąd.
6: Tak. I tak jak mówiłem, nie wszystkie mamy opracowane, chociaż jesteśmy wielkimi fanami całego tego albumu. W przyszłości planujemy pewnie jeszcze inne ich utwory na pewno się nauczyć, ale na pewno nie będziemy póki co zahaczać o te najnowsze, czyli te spokojniejsze, bo to nie nasz klimat.
1: Jest taki kawałek KS-u, z którym mieliście trochę kłopotu z racji skomplikowania i po prostu odrzuciliście go i skupiliście się na innym.
5: Na razie sobie nie przypominam za bardzo. Wiadomo, zawsze kiedy pojawił się pomysł, aby zagrać jakiś kawałek, to gdzieś na początku już sobie mówiliśmy, ej, gramy to, nie chcę tego grać, coś mi tutaj nie siedzi. Mimo wszystko próbowaliśmy, dużo prób było, no i tak wyszło, że gramy to, co gramy i jest okej. Okay.
1: A pamiętacie, jak to było za pierwszym razem, kiedy już zgraliście się, już te pierwsze utwory zaśpiewaliście, czy ktoś z waszych znajomych odsłuchał was i powiedział, słuchajcie, róbcie to, bo spoko brzmicie?
5: Kiedy pokazywałem jakiś film znajomym, no to też się nie w ogóle kompletnie nie wiedzieli też, że ja na gitarze gram albo w jakimś zespole. Mimo tego, że nie słuchają nawet takiej muzyki, no to takie mieli okej, okay, coś tam grać, coś wam wchodzi, nie powiem, że nie.
6: U mnie druga strona medalu. Wszystko, wszelki jakiś odbiór, który był, to było fajnie, że zaczynacie zespół i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że nikt nie traktował, że to może wypalić. Mi się wydaje, że każdy miał bardziej wrażenie, że no fajnie coś sobie grają, ale żeby na scenę to przenosić, to raczej nie, bo to taka muzyka, to nie przejdzie. No i udowodniliśmy, naprawdę dowiedliśmy, że daliśmy radę.
1: Czy ten skład, w którym gracie, jeszcze czeka na kogoś? Czy jesteście już na tyle skompletowani, że już żadnego dodatkowego instrumentu wam nie potrzeba?
5: Ogólnie to cały czas szukamy jakiegoś perkusisty, bo naprawdę bez perkusji to ciężko robić próby na koncerty. Zawsze ktoś cię znajdzie, ale...
1: Czyli na razie macie perkusistę, którego wypożyczacie?
5: Ciężko to określić, po prostu na koncerty zawsze mamy jakiegoś perkusistę dostępnego, ale jeśli chodzi o próby tak stałego w zespole oficjalnie, to za bardzo nie mamy.
1: To już problem.
5: No, to jest mały problem. Też w tworzeniu własnych kawałków to jest problem.
1: Czyli może się tak stać, że będziecie odpalać perkusję z elektronicznego urządzenia i będziecie do tego dogrywać?
6: Wydaje mi się, że ostateczność nie wykluczam. Natomiast będziemy próbować, nie poddajemy się, nie będziemy tak łatwo odpuszczać, ale z doświadczenia, z którego ludzie mi mówią i tak dalej, to niektóre zespoły właśnie stają pod takim pytaniem, czy się rozpadamy, czy z playbacku tą perkusję puszczamy po prostu. I mi się wydaje, że tak jak z koleżanką, jak i z kolegą dobrze mi się gra, to nie chciałbym na rzecz perkusisty całego zespołu rozłączać.
1: Ale rozsialiście wici, że wciąż kompletujecie ekipę?
6: Tak, zarówno na Facebooku, jak i pytaliśmy ludzi. Nawet tutaj w okolicy dzwoniłem do szkoły rocka. Z tego, co się dowiedziałem, to w okolicy ciężko znaleźć.
1: No bo perkusja to trudny instrument, żeby te rytmy, różne ruchy. Jakie plany na przyszłość?
5: Koncertować. No i perkusista, to jest bardzo ważna rzecz, perkusista. I próbować tworzyć coś własnego, bo bez tworzenia własnych utworów, no to no na tym polega zespół, żeby dać coś od siebie. Nie tylko coverować, tylko jednak pleść w swój repertuar jakieś swoje pomysły.
1: No ale teksty mówicie, że tworzycie, natomiast muzykę, żeby skomponować, to też trzeba mieć pojęcie, to kto tutaj wykazuje największe jakby zdolności do komponowania.
6: W tym momencie wydaje mi się, że ja próbuję zarówno rytmiczną, jak i solową, jak i coś pod bas. Najwięcej chyba nad tym czasu spędzam, chociaż nie wiem jak Natalia, bo Natalia bardziej chyba skupia się na tekstach, bo ona już ma naprawdę z tego, co mówiła, dużo tekstów napisanych, całe piosenki, więc jak połączę jakieś rytmy, które ja mam gdzieś w głowie z jej tekstami, wydaje mi się, że to może naprawdę nieźle wyjść.
1: Które kawałki KS-u śpiewa się wam najlepiej? Gra.
6: Zdecydowanie Jawohl Punk, jak i...
1: Moje Bieszczady?
6: Nie, to zdecydowanie nie. Nie nasze klimaty. Tutaj naprawdę ciężko aż wybrać. To wszystkie to były właśnie, że się słuchało po setki razy na playliście i po prostu jak już mówi się to słowo, albo nawet riff się zagra, to już wszystko wiadomo.
1: Czyli jednak te spokojne kawałki odrzucacie?
6: Na ten moment tak, a chociaż nie wykluczam w przyszłości zagrania jakiegoś spokojnego, natomiast bardziej może jakiś heavy utwór, wolniejszy. Natomiast ballady czy coś, to mi się wydaje, że tutaj nawet po prostu moi rówieśnicy, to nie nasze klimaty.
1: Kiedy można spodziewać się waszych utworów? Pierwszych waszych utworów, które już będziecie mieć dopracowane? Bo rozumiem, że nad tym pracujecie.
5: Ciężko stwierdzić, ale myślę...
1: Teraz uważaj, bo to co powiesz, to słuchacze będą trzymać was za słowo. To co obiecacie, nie możecie cofnąć tego.
5: Do 3 miesięcy.
1: 3 miesiące.
5: A tak maksymalnie.
1: Ja bym taki wentyl bezpieczeństwa stworzył i powiedział pół roku, bo to wszystko jednak trzeba dopracować. I muzycznie, i tekstowo jeszcze pewnie skorygować.
6: Wszystko zależy. Jak będzie perkusista, to będą 3 miesiące. Jak nie będzie, to 5.
1: Czyli jednak od perkusisty dużo zależy.
6: No, bardzo dużo, bo to byśmy musieli naprawdę tutaj dużo pracy włożyć, żeby nawet jakąś osobę, która by na samym koncercie grała, no to pokazać perkusję i tak dalej, to nie będzie takie proste, więc wydaje mi się, że bez perkusji na pewno to wydłuży czas.
1: Czyli tak, już macie zagranych kilkanaście koncertów, bo rozumiem, że jesteście takim zespołem wciąż jeszcze lokalnym, czy już graliście gdzieś głębiej w Polsce?
6: Nie, natomiast w tym regionie już się staramy, no i nie wykluczamy w momencie, kiedy będziemy mieli już własne utwory, gdzieś właśnie wyjazdy gdzieś bardziej w głąb Polski, gdzieś na pewno będziemy próbować. Na ten moment mamy tylko covery, no to na jakieś festiwale.
1: Tu bardzo ciekawie, bo macie mieszany skład, ponieważ na gitarze basowej, tak? Gra dziewczyna. To koleżanka z klasy?
5: Nie, my się w ogóle nie znaliśmy przedtem. To było tak, że Grzesiek chyba znał wcześniej już Natalkę i po prostu podczas zwykłej rozmowy o muzyce się dogadali. Ej, bo w sumie ja też słucham takiej muzyki. Tak? A dawaj spróbujesz może zagrać z nami na basie. No i od tego się wzięła.
1: Czyli wcześniej grała?
5: Nie, dopiero się uczy.
1: Uczy się grać na basie.
5: Tak, dzięki nam zaczęła grać na basie, dalej się uczy. No, jak my wszyscy się uczymy dalej i trzymamy kciuki.
1: A to ciekawe, no. Czyli dopiero nauka trwa, a już płyta zaraz powstanie.
6: Mi się wydaje, że fakt, że się wszyscy uczymy, właśnie sprzyja temu nawet zespołowi, bo tak jak można by od samego początku, tak jak teraz zaczynamy, ta muzyka może być bardziej surowa, bardziej może liniowa, bardziej jakaś taka mało złożona, bardziej proste riffy. Natomiast z biegiem czasu wydaje mi się, że im bardziej się będziemy uczyć, będzie widać ten progres. I na przykład jakbyśmy kiedyś pierwszy album stworzyli, to tak jak KSU pierwszy album stworzyło, to tam nie byli to wybitni muzycy sami to przyznają. Natomiast teraz po czasie to jest porównywalne i na przykład dla nas pierwszy album to jest coś wielkiego, tak dla kogoś w przyszłości może nasz pierwszy album też będzie lepszy niż na przykład to, co będziemy w przyszłości tworzyć.
1: W zasadzie to tak jak Kult, chwycili za gitary i zaczęli grać po prostu, a nie byli jeszcze wybitnymi muzykami. I tak samo faktycznie z KSU, czyli wy też idziecie tym torem.
6: Zdecydowanie to jest, mi się wydaje, bardzo fajna droga, żeby nie było sytuacji, że nikt z nas tego nie bierze jako pracę czy jako obowiązek, bo jeszcze jesteśmy dosyć młodzi, mamy czas, dzień wolny, to jest zajawka jak najbardziej i mi się wydaje, że to bardzo sprzyja takiemu właśnie luźnemu podejściu. Tak jak niektórzy muzycy mogą robić coś, że trzeba wypuścić kolejny album, to my jeszcze mamy ten czas, że możemy jeszcze czas poświęcić tym utworom i możemy jeszcze się nim pobawić.
1: Będziecie publikować, rozumiem, też na social mediach i będziecie na YouTubie.
5: Oczywiście, nasze social media zawsze są otwarte, zawsze staramy się publikować jakieś nasze koncerty, osiągnięcia. Ja tak samo pozrę, poszukujemy perkusisty.
1: Wiadomo, to już brzmi takie wołanie o pomoc. Dajcie nam perkusję, perkusistę.
5: Można tak powiedzieć.
1: Nie przestajecie o tym mówić.
6: Niestety jest to kluczowy aspekt zespołu, więc jak najbardziej będziemy dalej próbować.
1: To co? Za 3 miesiące macie już własne utwory. Słowo się rzekło. Last of Kind. To były twoje słowa.
5: Ja się nie przyznaję teraz.
1: Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
2: W social mediach zespołu można znaleźć chociażby wykonywane przez nich covery zespołu KSU. Samochody, motocykle, przedmioty, moda, filmy z czasów PRL. W internecie i mediach społecznościowych znajdziemy mnóstwo profili i stron wspominających życie w PRL-u. Ten trend widać też w Białej Podlaskiej. Od upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i zmiany ustroju minęło już prawie 40 lat, ale sentyment do minionej epoki nie znika. Kultowe filmy i seriale z lat 70. i 80. przyciągają nadal rzesze widzów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się giełdy PRL-owskich staroci, ale też zloty miłośników dawnej motoryzacji. To tęsknota za czasem, gdy relacje międzyludzkie były głębsze. Tak internetową PRL-owską nostalgię opisuje dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
7: Ludzie wypierają rzeczy negatywne bardzo często i sobie trochę przeinaczają też swoją przeszłość, żeby widzieć ją w jak najbardziej pozytywnych barwach. No i niestety tak wydaje mi się, że jest z tym PRL-em, który nie był czasem dla nikogo tak naprawdę pozytywnym, tylko były to czasy, kiedy ludzie nie mogli wyjeżdżać za granicę, kiedy nic nie było w sklepach, kiedy stali w kolejkach za wszystkim, kiedy po prostu nic nie mieli i wydaje się, że teraz w tym powszechnym dobrobycie zatraciliśmy takie relacje międzyludzkie. No i nikt, prawda, nie idzie do sąsiadki pożyczyć szklankę cukru, bo mamy całodobowe sklepy i po prostu pójdzie i sobie ten cukier kupi, a to pójście po ten cukier do sąsiadki kończyło się tym, że się z tą sąsiadką po prostu wypiło herbatę, poplotkowało i ludzie tęsknią za takimi bezpośrednimi relacjami.
2: Współcześnie, dodaje psycholog, kiedy jesteśmy cały czas online i mamy przy sobie telefony, nie ma potrzeby spotykania się twarzą w twarz. Technologia zubożyła nasze kontakty, dodaje dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.
7: I mi się wydaje, że chyba ludzie najbardziej tęsknią po prostu za tymi relacjami, za drugim człowiekiem, bo my się zasłaniamy tym telefonem i technologią i dzwonimy do siebie, piszemy do siebie, natomiast się coraz mniej spotykamy, a nawet kiedy się spotykamy, to też jesteśmy przywiązani do tego telefonu, że bardzo często widzimy młodych ludzi, którzy gdzieś tam sobie razem siedzą, a patrzą się w telefony. Tęsknimy za młodością i no i tak myślę, że za tymi relacjami międzyludzkimi. Nie było telefonów, więc nikt nie musiał się zapowiadać wcześniej i dzwonić, tylko po prostu pukał do drzwi i tak się ludzie spotykali. Też wszystko było może też jakieś prostsze, no bo jeśli nic nie było, albo wszyscy mieli wszystko jednakowe, wyparcie racjonalizacja, czyli też tłumaczenie sobie, że pomimo tego, że nic nie było, to było fajnie. Człowiek korzysta z takich mechanizmów obronnych po to, żeby się lepiej poczuł, więc my sobie różne sytuacje możemy wytłumaczyć, tak? Nawet jeśli to jest jakaś negatywna sytuacja, to możemy starać się jakieś szukać w nich pozytywów. No już mija taki, prawda, długi czas. No, młodzi ludzie nie pamiętają tamtych czasów. Natomiast różne być może właśnie filmy, jakieś pamiątki rodzinne, być może troszkę im przeinaczają ten obraz też tamtych czasów. Oni nie są w stanie jakby tego zrozumieć, jak to było. Być może dla nich to jest też takie trochę tajemnicze, trochę ciekawe i myślę, że niestety też przekoloryzowane. Widzą to, o, ale było fajnie, nie? Natomiast no nie były to fajne czasy, natomiast no gdzieś tam starodawne właśnie, czy samochody, czy jakieś starodawne zdjęcia, no to niestety to nie jest rzeczywistość.
2: Obraz PRL-u kreują komedie Barei, które dziś śmieszą, pokazując absurdy minionego ustroju. Młodym ludziom nie mieści się w głowie, że półki sklepowe świeciły pustkami, a otrzymanie paszportu zależało od widzimisię urzędnika.
8: SK2.

0: 9, Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się też z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź się zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: W myśl mojej zasady najpierw kawa, potem sprawa. Ja już uruchomiłem radiowy ekspres, no ale też przechodzę do ważnej sprawy, jaką jest nasze cosobotnie spotkanie. To Radio Śniadaniowe, zaczynamy, Michał Hanczak, a na dobry początek Sun & Gracie Filip Lato, na dobry nastrój na sobotę.

0: Marisa na antenie Radia SK2. Radio Śniadaniowe co sobotnie rozkręca się na dobre, a ja jak zawsze staram się znaleźć dla Was kilka inspiracji na ten weekend, co można robić w Waszej okolicy. No jeżeli Waszym miastem jest Warszawa albo mieszkacie rzeczywiście gdzieś blisko, to możecie udać się pod Pałac Kultury na Plac Centralny, bo tam w rozkładzie jazdy dzisiaj Mistrzostwa Motorniczych i to europejskie. Tak, tak, są takie zawody, w których mierzą się ci, którzy kierują tramwajami. No i dzisiaj zjadą do Warszawy, żeby rywalizować w nietypowych czasami konkurencjach. O tym rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
1: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
0: W tej i innych nietypowych konkurencjach zmierzą się drużyny z całej Europy. Będzie ich ponad 20, będzie też jedna drużyna z Australii i oczywiście nie zabraknie także polskich reprezentacji.
1: Polskę będą reprezentowały dwie drużyny. Warszawa jako gospodarz imprezy i Gorzów Wielkopolski.
0: Bo to właśnie z Gorzowa pochodzą aktualni mistrzowie kraju, jeśli chodzi o motorniczych. Trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło po właściwym torze, zwłaszcza naszej reprezentacji. A rzeczywiście, jeżeli chcielibyście podziwiać, pokibicować, zobaczyć jak to wygląda, to już od 11 tak naprawdę te zawody pod Pałacem Kultury się zaczną. Dojechać można, no wiadomo, no tramwajem.

Bez końca. To nowy hit Oskara Cymsa na antenie Radia SK2. Bardzo życiowy, bo pewnie przyznacie sami, że w domu można sprzątać bez końca. Jak człowiek skończy, to praktycznie może zaczynać od początku. Mam jednak nadzieję, że nie tylko sprzątanie wam dzisiaj w głowie i macie też trochę czasu na przyjemności, słuchając przy okazji Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. Michał Hanczak, witam serdecznie w Radiu Śniadaniowym, czyli w programie, w którym lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 20, 30 lat i czasami te płyty trochę odkurzam, to tak a propos sprzątania sobotniego. No i właśnie teraz sięgnę po album, który przedwczoraj skończył 30. Dzisiaj takich albumów przypomnę kilka. Sun Machine to jest album zespołu Mysłowic, który ukazał się we wrześniu 96 roku i był drugim albumem tej grupy, chociaż pierwszym nagranym w powiększonym składzie, bo właśnie wtedy do ekipy dołączył Przemysław Myszor. I tak naprawdę od tej płyty zaczęła się też spora kariera grupy Mysłowic, bo sporo osób poznało ich dzięki piosenkom z tej płyty. Zresztą płyta była nominowana do Fryderyka, a panowie odebrali złotą płytę za sprzedaż tego albumu. A wtedy to było nie byle jakie wydarzenie, bo tych płyt trzeba było sprzedać naprawdę dużo. Jeszcze wygrać z piractwem. Co pochodziło z płyty Sun Machine? No na przykład Peggy Brown, bardzo znany hit, który otwierał ten album, ale singlem, który promował tę płytę i stał się jednym z największych hitów grupy Mysłowic, była piosenka z twarzą Marilyn Monroe i właśnie teraz sobie tę piosenkę odkurzymy. SK2.

0: Meluzyna w sobotni poranek brzmi doskonale, prawda? To dla wielu wizytówka Małgorzaty Ostrowskiej, ale też odblokowywacz wspomnień, no bo przypomina czasy dzieciństwa i filmy o panu Kleksie. Meluzyna już za nami, ale jeszcze do 10:00 trochę polskich hitów wam zagram. Między innymi Kamil Bednarek i Messiah będą, czyli Szukając Szczęścia, ale będą też Kuba i Kuba ze swoim nowym kawałkiem pod tytułem Chłopaki. A Chłopaki pod tytułem Nasza reprezentacja siatkarzy dzisiaj o 15:00 gra mecz w 1/8 Mistrzostw Europy, także bardzo mocno będziemy trzymać kciuki. Obróbcie się ze wszystkim, żeby o 15:00 móc oglądać i kibicować. Gramy dzisiaj z Łotwą.
1: SK2. Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
2: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
3: Stokrotka.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
9: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Fajne z nich chłopaki. To Kuba i Kuba w Radiu SK2 ze swoim nowym singlem pod tytułem Chłopaki, o tym, że panowie czasami też płaczą. Zresztą Kuba i Kuba byli tu u nas i nieco więcej o tym opowiedzieli.
1: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
2: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
1: tak,
2: by ich
1: tak,
2: było jak najmniej.
0: A no właśnie, dziś życzę wszystkim łez co najwyżej ze wzruszenia, jak ktoś na przykład wybiera się na jakiś ślub albo inną ładną uroczystość rodzinną, albo po prostu może dłużej poleżeć w łóżku. To też jest powód do tego, żeby się wzruszyć i ze szczęścia popłakać. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem gramy kolejne polskie hity.
3: SK2. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
6: Stokrotka.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na ciebie.
19: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
20: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
21: Michał Perzanowski zaprasza. Rolkarze, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnog i deskorolek opanują Białą Podlaską. To propozycja zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących. Najpierw odbędą się warsztaty, żeby każdy wiedział, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie przejazdu, a potem ruszy sam rajd. To wydarzenie już jutro od godziny 16:30. Zbiórka na parkingu przy boisku pod adresem Piłsudskiego 38. Szczegóły na stronie Bielskiego Centrum Kultury.
22: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
23: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
22: Województwa lubelskie i podkarpackie to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizuje je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
0: Kilka chwil po 10:00, czas na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym, czyli naszym cosobotnim spotkaniem w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry. No w tej godzinie tak z przymrużeniem oka m.in. o eksmisji na wspólnej. Będzie o głośnej aferze wokół pewnego serialu i zagram wam serialową piosenkę. Ale najpierw Wilki, Sen o Warszawie.

0: Zespół Kombi, hit Avignon już za nami na antenie Radia SK2. Przed nami m.in. Sanach i Hip Hip Hura. Tak można krzyczeć na cześć Zosi, nastolatki, która w tym tygodniu pokonała samą siebie, ale też jako pierwsza nastolatka przepłynęła wpław jezioro Jeziorak. To Zosia Burkiewicz z Iławy, 17-latka, która spędziła w wodzie 10 godzin, żeby to osiągnąć. Po drodze miała tylko króciutkie przerwy na żywienie, na przykład wtedy pochłaniała rosół, banany albo naleśniki, no i dała radę. A zaraz potem, jak wyszła na ląd, powiedziała:
1: nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki.
0: I o to w życiu chodzi, żeby spełniać marzenia. Teraz Zosia ma więcej czasu spędzić na lądzie niż w wodzie, bo przed nią matura, więc zabiera się za naukę, przynajmniej tak twierdzi. Aczkolwiek ja jestem spokojny, bo nawet jak będzie musiała lać wodę, to wiadomo, że ona z wodą za pan brat. A czy wy jakimś sukcesem z tego tygodnia się pochwalicie? Oczywiście nie muszą być to tak ekstremalne sukcesy. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to śpiewała Sylwia Grzeszczak. Więc jeżeli ktoś chciałby o czymś opowiedzieć, czymś się pochwalić, to zawsze na Messengerze Radia SK2 może zostawić głosówkę.

objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

pieprz i sól do porannej jajecznicy, jak znalazł. Kasia Kowalska serwowała. Zresztą do tej wokalistki jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji pewnego jubileuszu, ale to później. Teraz w Radiu SK2 afera. Wybuchła w tym tygodniu afera wśród fanów pewnego popularnego serialu, no konkretnie na Wspólnej, ponieważ po latach zmieniono czołówkę tego serialu. No i zabrakło w tej czołówce piosenki, którą wszyscy znali od lat, czyli piosenki śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Dużo się pozmieniało w tej czołówce, no i rzeczywiście mnóstwo osób suchej nitki na producentach serialu nie zostawiło, bo ta nowa czołówka w ogóle im do gustu nie przypadła. Nie wiem, czy produkcja pod naporem tych wszystkich głosów przywróci głos Krzysztofa Krawczyka do czołówki, ale my tu gramy 100% polskich hitów, no i jesteśmy od tego, żeby wam zagrać taką piosenkę, którą lubicie. Więc jeśli telewizja nie chce, to Radio SK2 wam na Wspólnej Krzysztofa Krawczyka zagra. Jeżeli znacie jakiegoś fana tego serialu oburzonego nową czołówką, to szybko dajcie mu znać, żeby włączył Radio SK2, zwłaszcza, że gram pełną wersję tego nagrania. SK

0: Marisa idzie za ciosem po hicie Odkochaj, który zresztą grałem wam już dzisiaj rano. Przyszedł czas na nowy singiel Będzie Pięknie. I to jest jedna z naszych nowości w Radiu SK2, gdzie gramy 100% polskich hitów. Za chwilę na dowód tego kolejne z nich od Lanbery czy Farby na przykład. Ale wcześniej pytałem o sukcesy z tego tygodnia, mówiąc o tym, że pewna nastolatka w Puław przepłynęła jeziorak. Nie róbcie tego sami w domu, ona bardzo dużo trenowała zanim to zrobiła. Ale jeśli chodzi o wasze sukcesy, te mniejsze i większe, bardzo proszę, można nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2, tak jak zrobiła to Martyna.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: To takie rzeczy są możliwe? Bez proszenia? No chyba, że prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jesteś szefową. No w takiej sytuacji to wiadomo, że zawsze można przyznać sobie premię i nazwać się pracownikiem miesiąca.
2: SK2. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brikomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: Czas poznać Omodej Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Karset, Biała Podlaska, Janowska 71.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
20: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
19: Spotkajmy się w Biedrze.
21: I po reklamie.

0: Kasia Cerekwicka na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Za chwilę najświeższe newsy z kraju i ze świata, a potem w radiu śniadaniowym będę miał dla was złoto, dosłownie, bo to będzie hit od Mroza, ale będzie też Ich Troje z hitem Powiedz. Jeżeli chcielibyście Ich Troje zobaczyć na żywo, to dzisiaj warto uderzyć do Żagania. No mam nadzieję, że część z was przynajmniej ma blisko, bo w Żaganiu przez ten weekend trwa jarmark Świętego Michała, a w ramach tego jarmarku także koncerty z cyklu SK Music Tour. Ostatnie już w tym sezonie. No i dzisiaj na scenie właśnie zespół Ich Troje. Jutro kolejne koncerty, między innymi Edyty Górniak czy Haliny Frąckowiak. Zapraszamy, szczegóły oczywiście znajdziecie w internecie, a koncerty odbywają się na podzamczu Żagańskiego Pałacu Książęcego, a wstęp oczywiście jest wolny. No i naszą ekipę też tam spotkacie.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Jak sobota to...
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 5931.
19: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
1: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
18: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
1: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny paliwa niżej. Niezbędny do tego jest jednak podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów. Ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duquartem 2-6, 6-3, 6-3.
0: Minuta po 11:00, Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. Na dobry początek tej godziny perfekt i raz po raz Grzegorz Markowski za kilka dni będzie obchodził urodziny, więc już teraz go pozdrawiamy. W tej godzinie też będzie o płycie, która kończy dziś 30 lat. Podpowiem, że to płyta ONA.

0: będziesz też.
1: Ostatnio możemy obserwować Edytę Bartosiewicz w zupełnie nowej roli, roli trenerki, ponieważ dołączyła do składu jurorskiego The Voice of Poland. A w Radiu SK2 oczywiście cały czas sięgamy po jej hity, bo warto po nie sięgać. To są piękne piosenki, jak właśnie ta przed chwilą, czyli Ostatni. Za chwilę BRO i jego hit Wychowany w Polsce, a w polskich miastach dużo się dzieje, na przykład Rzeszów testuje szkolną ulicę. To ulica przed jedną ze szkół w centrum miasta, która została zamknięta dla ruchu. Nie mogą podjeżdżać tam samochody. Za to postawiono tam leżaki, rośliny w doniczkach i na przykład wyrysowano czy wyklejono różnego typu gry na asfalcie. To po to, żeby młodzież czy dzieci, które w tej szkole się uczą, miały miejsce do zabawy i relaksu, no i żeby po prostu było bezpiecznie, mówi Marcin Piecek z Urzędu Miasta w Rzeszowie.
2: Jest to trochę też szerszy program mający na celu właśnie sprawdzenie, jak takie rozwiązania się sprawdzają i być może wprowadzenie w przyszłości większej liczby takich miejsc. Przede wszystkim to bezpieczeństwo dla uczniów, ale też wygoda.
1: Oczywiście zadaliśmy pytanie dorosłym mieszkańcom Rzeszowa, co sądzą o takim pomyśle jak szkolna ulica.
3: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, szczególnie, że jestem zachwycona, że coś takiego powstało w przestrzeni miejskiej. Fajna taka strefa relaksu dla młodzieży, bo szkoła zlokalizowana jest przy ulicy, bardzo mi się podoba.
4: Ciężko z miejscami parkingowymi w okolicy rynku, także zawsze te parę miejsc parkingowych by się tutaj przydało.
1: Zdania, jak słychać, podzielone. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia w samochodzie na przykład. Ten pilotaż szkolnej ulicy w Rzeszowie potrwa do końca września, a jeśli chodzi o szkołę, to wiadomo, że szkoła najfajniejsza jest w soboty, kiedy nie trzeba do niej chodzić.
5: SK2.

O, jak ten czas szybko leci. I nie myślę wcale o tym, że jest już grubo po 11. W sobotę przecież się nie spieszymy, prawda? Ale o tym, że minęło 30 lat od premiery pewnej płyty. Za nami Lady Punk i Mniej niż Zero, a przed nami piosenka z płyty, która dokładnie dzisiaj kończy 3 dekady. No i jest jedną z najważniejszych płyt lat 90. w polskiej muzyce. Myślę tutaj o zespole ONA i o ich drugiej płycie pod tytułem Bzzz. Był taki album, który ukazał się właśnie 19 września 96 roku i nieźle namieszał na listach sprzedaży i w ogóle na polskiej scenie, no bo wiadomo, że Agnieszka Chylińska już od pierwszego albumu pokazywała, że jest bezkompromisową wokalistką. Drugi album tylko te pozycje ugruntował, no ale też przyniósł fantastyczne piosenki, tak jak na przykład Krzyczę Jestem, Nie chcę dawać tego co najlepsze. No i oczywiście jedna z najważniejszych i chyba najbardziej znanych piosenek grupy ONA i Agnieszki Chylińskiej, czyli Kiedy powiem sobie dość. I ten hit właśnie teraz z tej dwukrotnie platynowej płyty wam zagram.

0: Mateusz Ziółko na antenie Radia SK2. Za kilka chwil m.in. Kuba i Kuba i hit pod tytułem Stygnie lato. No z nich to też są niezłe ziółka, ale zanim lato wystygnie na dobre, to jeszcze można się rozgrzać na przykład na błoniach PGE Narodowego. Jutro warto wybrać się w to miejsce, bo jutro koło stadionu w Warszawie Narodowy Dzień Sportu, czyli atrakcje darmowe dla całych rodzin. Będzie można spróbować różnych dyscyplin sportowych po to, żeby od najmłodszych lat dzieci zarażać się pasją do ruchu i do sportu. Między innymi będzie miasteczko lekkoatletyczne, będzie można spróbować kickboxingu, futsalu, hokeja na trawie, lacrosse, capoeiry, albo na przykład też wrotek czy palanta. Będą znani sportowcy, będzie też nasza ekipa, no bo Radio SK2 wspiera bardzo mocno tego typu działania. No i oczywiście Narodowy Dzień Sportu koło PGE Narodowego również to jutro.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: po góralsku, Boyo Cię Kocham na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 12. O, teraz będzie o amorach w lasach, niekoniecznie w górach. Jeżeli wybraliście się albo wybieracie na grzyby, to uważajcie ostrożnie, bo w lasach rzeczywiście zaczęły się amory. Jelenie zaczęły swoje randkowanie, czyli rykowisko. A nieco więcej z mikrofonem wśród zwierząt zgłębił na ten temat nasz reporter Rafał Różycki.
1: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
2: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
1: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
0: O ciekawostkach, czasem też całkiem pikantnych, dotyczących jeleni i ich rykowiska, jeszcze sobie po godzinie 12 w Radiu SK2 porozmawiamy, ale już teraz sobie myślę, że no te samice to nie mają najłatwiej w życiu, bo zawsze trafią na jakiegoś jelenia.
3: SK2. Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
10: Debola z pire!
11: Pierogi z serem!
12: Makaron carbonara!
13: Fasolka po brytońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
13: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
13: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
14: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Jak sobota to?
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 5, 9, 31.
24: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
26: Michał Perzanowski, zapraszam. Bialczanie, macie zaproszenie do Wisznic. Już jutro mieszkańcy Wisznic i okolic będą dziękować za tegoroczne plony. Organizatorzy przygotowali m.in. poczęstunek, atrakcje dla dzieci, pokaz tradycji ludowych oraz część muzyczną. Wieczorem zaplanowano również zabawę taneczną. Jutrzejsze dożynki rozpocznie msza święta o godzinie 11 w kościele parafialnym w Wisznicach, a dalsza część uroczystości przeniesie się na plac przy plebanii.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec trzech uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
7: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
3: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
0: I mamy już sobotnie popołudnie, ale powolutku, nie spieszmy się za mocno, zajmijmy się miłymi tematami, między innymi rykowiskiem jeleni. Za chwilę znowu zajrzymy do lasów, ale wcześniej zagram między innymi szampana. Od Sanach będzie też Manam, po to jesteś na świecie. Michał Hanczak, Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Dzień dobry.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Jeden z tegorocznych hitów od męskiego grania, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino, Tańczę w Radiu SK2. No one też tańczą, ale bardziej to jeszcze nawołują, ryczą wręcz, stąd nazwa Rykowisko. Myślę tu o jeleniach. Wracamy do tematu, który jest naprawdę bardzo intrygujący i jest wyjątkowym spektaklem, chociaż lepiej oglądać go z perspektywy albo posłuchać w radiu, co tam się w tych lasach dzieje. Rykowisko jeleni rozpoczęło się na dobre, a nieco więcej na ten temat zdradził nam Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jelenie, jak mówi, najbardziej aktywne są wieczorem i rano.
2: Porykiwanie przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny. Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą z tęsknotą. Dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Brzmi to może zabawnie, ale kiedy spotkamy takiego ryczącego jelenia na swojej drodze, a przecież teraz sporo osób jeździ do lasów, żeby zbierać grzyby, no to może już wcale tak wesoło nie być. No właśnie, co zrobić, gdy spotkamy na swojej drodze jelenia?
2: Nie grozi nam nic ze strony jeleni. To jest mit czasami. Oczywiście, że może być tak, że byk będzie blisko nas, usłyszy jakieś tam trzaskanie gałęzi pod naszymi stopami i zbliży się do nas, ale kiedy nas rozpozna, że no nie jesteśmy łanią, prawda, to sobie pójdzie, on nie będzie z nami walczył.
1: Wiadomo, ostrożności nigdy za wiele, a jeśli chodzi o same jelenie, to oprócz tego, że ryczą, żeby odstraszyć konkurentów, to zażywają też błotnych kąpieli. To jest takie leśne spa, które ma przyciągnąć samice.
2: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
1: Przypominam raz jeszcze, że w tym wejściu antenowym mówiliśmy o jeleniach na rykowisku, nie o ludziach. Także jeżeli ktoś się w tej chwili włączył, to proszę, drodzy panowie, nie brać ostatniej wypowiedzi pana leśnika za inspirację.
3: SK2.
1: Rykowisko jeleni w lasach potrwa do połowy października, a w Radiu SK2 radio śniadaniowe trwa w najlepsze teraz. Ania Dąbrowska.

0: Czy będziemy się pamiętać? No to w swoim hicie pytała Sarsa w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i teraz znowu was zabieram w podróż do lat 90. Dzisiaj już świętowaliśmy 30 lat albumu Bzz zespołu ONA. Było też 30-lecie płyty Sam Machine grupy Mysłowic, ale odrobinę starsza, po 32 lata, kończy w połowie września debiutancka płyta Kasi Kowalskiej Gemini, z której za kilka chwil zagram jeden z hitów. To jest płyta, za którą Kasia Kowalska odebrała podwójnie platynową płytę. Pierwsze takie trofeum w swojej karierze.
1: To do dzisiaj jest dla mnie naprawdę ogromne wyróżnienie i to, że za swój pierwszy album Gemini dostałam platynę. Już nawet nie pamiętam, ile to się wtedy dostawało, za jaką sprzedaż płyt, bo to były zupełnie inne skale. Ale tak, dzisiaj dumnie patrzę na nią. Wisi u mnie w piwnicy na ścianie.
0: A my z przyjemnością wracamy do tej płyty. Ostatnio jest to o tyle łatwe, że po pierwsze wiadomo, że album można znaleźć w serwisach streamingowych, ale też ukazał się wznowiony na winylu z dodatkową piosenką, która wtedy na płycie Gemini się nie znalazła. Kasia Kowalska też ogłosiła ostatnio szczegóły swojej jesiennej trasy koncertowej. Będzie dużo koncertów w wielu polskich miastach. Sprawdzajcie szczegóły w mediach społecznościowych tej wokalistki. A ja gram z albumu Gemini piosenkę pod tytułem Jak rzecz. SK2.

0: nadzieję, że niczego wam dzisiaj nie brak. To sobotnie wczesne popołudnie. No może wam brakuje kolejnego zwycięstwa naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. No za to będziemy trzymali kciuki już dzisiaj od godziny 15. Przypomnę, że nasi siatkarze zagrają w 1/8 finału. Dzisiaj zagramy o 15 z Łotwą i mam nadzieję, że będzie łatwo. Kibicujemy oczywiście w Radiu SK2 i gramy 100% polskich hitów po krótkiej przerwie. Liber i Sylwia Grzeszczak. Co z nami będzie?
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta, Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
14: I po reklamie.

0: To jedna z piosenek z dostępnej już dla wszystkich płyty Artura Rojka Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ta płyta ukazała się wczoraj, na niej właśnie hit Mirafiori, który pokochaliście całym sercem i bardzo dobrze, ja też go bardzo lubię. No, świadczy o tej miłości miejsce pierwsze w gorącej polskiej dwudziestce. Całe notowanie na sk2.pl, tam możecie głosować, a lista każdy piątek po 18 w Radiu SK2. Do piątku na razie nie spieszmy się za mocno, cieszmy się tym weekendem, który się rozkręca. Za chwilę z wami Antonina van Dessel, a ja mówię wam do usłyszenia za tydzień. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.
21: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. To zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
22: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
21: A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, pociągi dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
23: Czy ty cieszysz się, że jesień nadchodzi?
24: Jesteś... Nie bardzo, ja jednak lubię lato.
23: Czyli nie jesteś jesieniarą?
24: Nie, niekoniecznie.
23: No, a ja akurat jestem jesieniarą, więc z dwojga złego lepiej być jesieniarą w tym momencie, bo od 23
24: tak.
23: Już astronomiczna jesień nadciąga. Wiesz o tym.
24: Wiem, że płaszcze to wszystko ma swój urok, ale jednak...
23: herbatki zimowe lubisz i jesienne.
24: Tak, to jest ten plus.
23: To jednak trochę jesieniara. Antonina Wandesel, dzień dobry w sobotę. Zaczynamy nasze spotkanie.
0: 100% polskich hitów.
23: A zaczynamy muzycznie bardzo dobrze. Grzegorz Chyży, Pod wiatr, już teraz w SC2. Posłuchajmy.

Dobrze się tego słucha, to jest Zalia, Tylko kochaj mnie. I to jest taka piosenka, o której Zalia mówi, że chciałaby, żeby to była piosenka o miłości. I jest, tu się wszystko zgadza, ale ma też takie marzenie, żeby pary młode, no może wybrały to na pierwszy taniec. Więc jeżeli są tutaj pary młode i nie mają pomysłu na super piosenkę na pierwszy taniec, no to słuchajcie, Zalia i Tylko kochaj mnie czeka. A za moment też kobieta i też bardzo super z pięknym głosem, Ewa Farna, Nie przegap, SC2.

0: Piosenka z lekkim pazurem i w takim fajnym tempie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Tym razem przychodzę do Was z kartką z kalendarza, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat. Tak, dobrze słyszeliście, mówienia jak pirat. Czyli mamy święto wszystkich tych, którzy chociaż raz marzyli, żeby zamiast zwykłego dzień dobry powiedzieć: witajcie szczury lądowe. Dzisiaj to wszystko jest dozwolone i to jest naprawdę dobra wiadomość, dlatego że w sobotę człowiek no i tak czasem mówi rzeczy, których nie rozumie nawet on sam. Więc dzisiaj można jest na to przyzwolenie. I zobaczcie, tym sposobem nagle zwykła sobota robi się przygodą. Oby tylko bez szukania skarbu pod kanapą. SK2. SK2. A teraz nowość, co mi tam?
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

idzie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Takim klasykiem polecieliśmy Lady Punk, Zamki na piasku. Dziś o 15:00 polscy siatkarze zaczynają fazę pucharową Mistrzostw Europy. I na początku Łotwa, czyli koniec grania na spokojnie. Teraz nie ma już miejsca na żadne wpadki, no bo przegrany niestety żegna się z turniejem i wraca do domu. Polacy w grupie wygrali 4 mecze, a na koniec po 5-setowym boju ulegli niestety Bułgarii, więc no dzisiaj czas wrzucić na wyższy bieg. O 15:00 trzymamy kciuki, będę sprawdzała, co tam się dzieje i będę dawała znać. Kibicujemy, robimy swoje, no bo panowie, dzisiaj piłka po naszej stronie. Tak ma być.
1: SK2. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 14. To był Baranowski, który lubi być z nią. Po godzinie 14. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Wilki. To tylko na początek, a później, no zostańcie i przekonajcie się, jakie polskie hity czekają na Was w kolejnej godzinie naszego spotkania. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
8: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
9: Czas poznać Omodę i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Michał Perzanowski, zapraszam. Miłośnicy dwóch kółek Białej Podlaskiej będą mieli okazję wspólnie zakończyć tegoroczny sezon motocyklowy. W programie wydarzenia znalazły się m.in. parada motocykli, msza święta, przejazd pod stadion Mosir, konkursy grochówka oraz muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Sonic Explosion. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zakończenie sezonu motocyklowego odbędzie się jutro na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Start zaplanowano na godzinę 9.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
17: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuję, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
16: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy o ćwierćfinał Mistrzostw Europy za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikoli Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
0: Ja wiem, jaki ty masz plan, że uciekasz z pracy i będziesz oglądać mecz.
16: No tak, tak może być. Akurat zdążę dojechać do domu.
0: No to dobrze, jesteś fanką, tak?
16: Tak, lubię bardzo.
0: No to bardzo dobrze. No to co, trzymamy kciuki za Polaków.
16: Pewnie.
0: No i słuchajcie, ja też tutaj będę patrzeć, co się dzieje i będę wam dawała znać. Także za 45 minut Polska biało-czerwoni do boju. Antonina Van Dessel, witam was serdecznie.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Podobno większość z nas robi to zaraz po przebudzeniu, a dietetycy mówią spokojnie, spokojnie, nie tak szybko. Chodzi o to, co pijemy na pusty żołądek, no bo często jest to kawa, jakiś soczek pomarańczowy, czasem woda z cytryną, no bo przecież to zdrowe, albo inne cuda, które też są podobno mega zdrowe, czyli jakieś octy jabłkowe i inne cuda, które wpływają na zdrowie i odchudzanie. Ale niestety u niektórych to wszystko może powodować zgagę albo duże, naprawdę duże problemy z żołądkiem. Więc teraz, no, co jest najbezpieczniejszą opcją na pusty żołądek? No bo później to sobie pijcie, co tam chcecie. Ale najlepszą opcją na początek dnia, żeby wystartować, jest po prostu zwykła woda. Czyli wychodzi na to, że rano nie potrzebujemy cudów, detoksów i magicznych mikstur, tylko potrzebujemy szklanki wody i świętego spokoju. No tego zdecydowanie.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem naszym wehikułem czasu cofamy się do roku 1989. Polska właśnie przechodzi wielkie zmiany, a na ulicach coraz częściej pojawiają się marzenia o wolności, podróżach, no i życiu takim trochę po swojemu. I właśnie wtedy Dżem wydaje piosenkę Harley Mój. Numer, który dla wielu stał się muzycznym symbolem wolności i takiej drogi przed siebie. Jest motocykl, jest wiatr we włosach i jest to charakterystyczne poczucie, że najważniejsze to ruszyć przed siebie i najlepiej bez pytania kogoś o zgodę. Są takie piosenki, które nie potrzebują żadnej mapy. Wystarczy je włączyć i człowiek od razu ma ochotę gdzieś pojechać.

0: To była nowość od Liwki, Poza Tobą Nic. I jeżeli ta nowość Wam się spodobała, to zapraszam na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, no i na głosowanie, dlatego że notowanie Gorącej Polskiej 20 w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. No i Wasze głosy mają ogromne znaczenie, no bo to Wy decydujecie, co będzie numerem 1. Więc kto wie, jeżeli przez ten tydzień będziecie bardzo dobrze głosować, no to Liwka ma szansę być na podium, a nawet na pierwszym miejscu. Więc no co, jak się podobało, to zapraszam do głosowania.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światło wodotplej.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna Frajda.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: I po reklamie.

0: co swoje.
1: Kilaw i Warszawa na kilka chwil przed godziną 15. A co o 15? No oczywiście porcja najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego startuje mecz Polska kontra Łotwa. Nasi siatkarze, do boju, jesteśmy z wami. No i będziemy sprawdzać, co dzieje się na boisku. A na start muzycznie Warius Manx i Maj.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow! Ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
14: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
1: Punktualnie godzina 15, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a w Sofii właśnie teraz rozpoczyna się mecz polscy siatkarze kontra Łotwa. 1/8 finału, trzymamy mocno kciuki. A żeby lepiej się te kciuki trzymało i kibicowało, mamy dla Was porcję polskich pięknych hitów. I na początek Warius Manx, Antonina van Dessel, dzień dobry.

SK2 Biała Podlaska.

To był Oskar Sims i numer Bez końca. I mam dla was newsa. Mamy polskiego kandydata do Oscara. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego został właśnie wybrany przez polską komisję jako nasz reprezentant w walce o statuetkę. Film wcześniej został nagrodzony w Cannes za reżyserię, więc no... Tutaj to tylko czysta formalność, jeszcze Hollywood by się przydał i by było wszystko cacy. I to już trzecia fabuła Pawlikowskiego w oscarowym wyścigu. Wcześniej była Ita i Zimna wojna, no a teraz trzymamy kciuki, no bo wygląda na to, że polskie kino znowu wybiera się po złoto i mamy wszyscy chyba nadzieję, że tym razem nie skończy się tylko na nominacji. Także do boju. SK2. Oczywiście mecz Polska-Łotwa trwa i jak coś się ciekawego wydarzy, będę tutaj mówić. A teraz Virgin i szansa.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Sandra Razer, lepiej niż teraz w Radiu SK2. Ja patrzę, co dzieje się na boisku, dlatego że nasi siatkarze grają właśnie z Łotwą w 1/8 finału. No i słuchajcie, na razie naprawdę tam się dzieje, ale na szczęście na razie jest 0-0. Czekamy, aż Polacy będą mieli 1-0. No i co? I będziemy obserwować i Polacy do boju. Ja wiem, że jest pora obiadowa i te emocje mogą nie sprzyjać jedzeniu, ale opanujmy się, a na takie wyciszenie i uspokojenie już teraz u nas Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem w SC2.
1: SK2.
0: A do sportowych emocji oczywiście będziemy wracać, bo dzieje się.

0: Lady Punk, sztuka latania. Jeżeli planowaliście w tym roku, tej jesieni, wyskoczyć w Tatry, no to może być niezły moment, żeby sprawdzić, czy na szlaku będziecie mieli widoki, czy może widoki na innych turystów. Dlatego, że w te wakacje padł absolutny rekord. W lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował ponad 2 miliony wejść. No i właśnie wraca teraz temat ograniczenia liczby turystów na najbardziej zatłoczonych szlakach, szczególnie w wakacje. No bo powoli wygląda na to, że w Tatrach największym wyzwaniem nie jest już zdobycie szczytu, tylko najtrudniej będzie znaleźć na nim kawałek wolnego miejsca. A mecz Polska-Łotwa, siatkówka 1-0 dla naszych w pierwszym secie.
1: SK2. Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: tabletka i numerkom miałabym powiedzieć na kilka chwil przed godziną 16. Po godzinie 16 na start Paweł Domagała, Sylwia Grzeszczak i Hurt. Będzie dobrze, będzie różnorodnie i na pewno w 100% po polsku. Słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 5931.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Perzanowski zaprasza. Rolkarze, rowerzyści oraz użytkownicy hulajnog i deskorolek opanują Białą Podlaską. To propozycja zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących. Najpierw odbędą się warsztaty, żeby każdy wiedział, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie przejazdu, a potem ruszy sam rajd. To wydarzenie już jutro od godziny 16.30. Zbiórka na parkingu przy boisku pod adresem Piłsudskiego 38. Szczegóły na stronie Bielskiego Centrum Kultury.
0: Jest weekend, jest sobota, jest godzina 16. Radio SK2 i jest porcja tutaj najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, dzień dobry. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów sportowe emocje, bo patrzymy, co dzieje się na meczu siatkówki Polska kontra Łotwa. I na ten moment 2-0, także dzieje się bardzo dobrze. A już teraz Paweł Domagała, weź nie pytaj.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Buczka suflera i takie tango przed chwilą u nas. I mamy jesień coraz bliżej. Chodzimy do lasu na grzyby. I jeżeli myśleliście, że największy skarb, jaki można znaleźć w polskim lesie, to jest dorodny borowik, no to słuchajcie, niekoniecznie. Dlatego, że do Polski po prawie 100 latach wróciła gąska sosnowa, znana też pod dziwną nazwą Matustake. W Japonii za kilogram najlepszych okazów tego grzybka można zapłacić nawet prawie 9 tysięcy złotych. Więc słuchajcie, tegoroczne grzybobranie może mieć zupełnie nowy wymiar. Tylko wyobraźcie sobie minę, kiedy wracacie do lasu z koszykiem pełnym grzybów, no i nagle okazuje się, że zamiast kolacji przynieśliście do domu, no, równowartość nowego samochodu. SK2. Byłoby fajnie. A teraz piosenka idealna na jesień. Smolasty, herbata z imbirem. To już za moment.

0: Dwa. Wehikuł czasu.
1: Nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż. Teraz cofamy się do roku 1972, kiedy 2 plus 1 podbijało listy przebojów piosenką Chodź, pomaluj mój świat. Muzykę napisał Janusz Kruk, a tekst Marek Dutkiewicz. Numer znalazł się na debiutanckiej płycie zespołu Nowy Wspaniały Świat, no i bardzo szybko stał się jednym z największych hitów grupy. A co działo się wtedy? No w Polsce otwarto port północny w Gdańsku, a na świecie Apollo 16 ruszyło w kolejną podróż na Księżyc. No i właśnie w takim 1972 roku 2 plus 1 postanowiło troszkę pokolorować polską rzeczywistość. Po ponad 50 latach sprawdźmy więc, czy ten świat nadal ma trochę koloru. Posłuchajmy.

0: to była świeżynka od Sanach, Cichosza, która miała premierę na naszej antenie w tamtym tygodniu. Jest to naprawdę wielka nowość i to zapowiedź takiej zupełnie innej Sanach, ale nie brakuje tam też takiej typowej Sanach, więc wiecie, trochę różnorodności, trochę nowości, ale trochę czegoś starego, ale rzeczywiście, no, człowiek chciałby zobaczyć, co jeszcze będzie, co ta Sanach nam jeszcze zaprezentuje, bo to naprawdę taki świeży powiew, świeża Sanach, ale ciągle ta sama. Ale z dobrych informacji, słuchajcie, mamy to, Polacy awansują do ćwierćfinału, wygrali z Łotwą 3-0. No i takich newsów w sobotę nam potrzeba. Za moment u nas muzycznie Krzysztof Krawczyk i Goran Bregovic, mój przyjacielu. SK2.
1: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Przepiękny i romantyczny numer na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. Anita Lipnicka. Historia jednej miłości. Po godzinie 17 na początek Golden Life, wideo z Anią Wyszkoni i Kleks, więc i troszkę o miłości, ale w taki przewrotny sposób. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za chwilkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach. Punktualnie wybiła godzina 17 w sobotę 19 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel i zapraszam na kolejną godzinę naszego spotkania, w którym oprócz najlepszych polskich hitów będzie troszkę o podróżach, troszkę o modzie, no i troszkę o nadciągającej jesieni. Zapraszam.

Margaret i jej prima ballerina. Słuchajcie, są takie historie, które przypominają, że na marzenia naprawdę nie ma terminu ważności. 90-letnia Helena Urbaniak, która nie widzi całe życie, marzyła o Australii. I właśnie to marzenie spełniła. Dzięki internetowej zbiórce udało się zebrać pieniądze na jej podróż, a na miejscu pani Helena zobaczyła świat troszkę inaczej, dotykiem, zapachem, smakiem i dźwiękiem. Pogłaskała kangury i koale, spotkała Polonię i zachwyciła się totalnie Australią. I wiecie, co wam powiem? 90 lat, drugi koniec świata i nadal ciekawość jak u dziecka. No i chyba właśnie tak powinno się podróżować przez całe życie. SK2. A już teraz Patty i numer Nie ma nas. Och, to jest mocne.

Daria Zawiałow i Ballada o niej, a teraz coś dla nich, czyli właśnie dla kobiet, będzie. Słuchajcie, będzie o modzie, o leginsach konkretnie, dlatego że dla jednych to jest absolutny hit, a dla innych ubranie, w którym no nawet jak idzie się do wyrzucenia śmieci, to trzeba się dwa razy zastanowić, czy na pewno wypada. No ale okazuje się, że leginsy przeszły naprawdę bardzo długą drogę. Elastan powstał pod koniec lat 50. W latach 80. lansowała leginsy Madonna, no a dzisiaj spokojnie wychodzimy w nich na ulicę, do sklepu, na kawę, no właściwie wszędzie, bo nawet można iść na eleganckie przyjęcie w leginsach i ładnej marynarce. Czyli no, można powiedzieć, że leginsy wygrały. Pytanie tylko, czy to moda je oswoiła, czy po prostu wygoda przejęła kontrolę nad światem? SK2. SK2. Nie rozstrzygniemy, dlatego posłuchajmy Kuba i Kuba, chłopaki. Super numer.

0: Beata, żal mi tamtych nocy i dni i można by zaśpiewać, że żal nam tego lata, dlatego że stało się, jesień już puka do drzwi, kalendarzowo i astronomicznie przywita nas już 23 września, no więc w najbliższą środę. I wtedy wypada też równonoc jesienna, czyli dzień i noc będą miały mniej więcej po 12 godzin. No ale spokojnie, no bo zanim wyciągniemy swetry, koce i zaczniemy narzekać na ciemność o 17, mamy jeszcze, no jeszcze chwileczkę. A potem już oficjalnie liście w dół, temperatura w dół, no i motywacja do wychodzenia z domu też może niestety polecieć razem z nimi. Więc ostatnie dni lata korzystajmy, a muzycznie za chwilę Lambert i plan awaryjny, więc no można jakiś obmyślić zawsze. Można gdzieś wyjechać na przykład, no nie?
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Proście, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 5931.
19: Jak liczyć na szczęście w lotto?
18: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: To były lustra od Natalii Schroeder, a na zegarach powoli wybija nam godzina 18. Po 18 w SC2 dalej polskie hity, bo przypominam, że jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra wam 100% polskiej muzyki. I na start Dawid Podsiadło, Sarsa i Lady Punk. Antonina Wandesyl, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, korzystajcie z weekendu, pa!
1: Reklama.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 5931.
21: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
3: 15 zł.
2: Lepiej.
3: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
2: Z kuponami?
3: Cieplej.
2: W Orlen Witaj.
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej.
8: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
9: Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama. 5931.
1: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.